marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Niższe podatki dla części Polaków. Rząd przyjął projekt budżetu. Uwaga na oszustów, oferują rabaty na paliwo, by wyłudzić pieniądze. I kolejne potwierdzenie starego porzekadła, że sen to zdrowie. Miriam Lipińska. Rząd przyjął projekt budżetu, a w nim zmiany w podatkach. I tak pierwszy próg wzrośnie ze 120 do 130 tysięcy złotych. Pojawi się też próg pośredni między 130 a 150 tysięcy z 24% stawką podatku. Dopiero od zarobków powyżej 150 tysięcy podatek wyniesie 32%. Dla niektórych to będzie zauważalna oszczędność, mówi ekonomista Marek Zuber.
2: W skali całej gospodarki szacujemy, że to może oznaczać około 10 miliardów złotych. I to jest chyba właśnie taki element, który z jednej strony odzwierciedla obecną sytuację budżetu bardzo trudną, nie ma co ukrywać, a z drugiej strony no jest jednak w jakiejś mierze przynajmniej realizacją obietnic dotyczących kwestii obniżenia obciążeń podatkowych.
1: Ustawa nie zmienia kwoty wolnej od podatku, która pozostanie na poziomie 30 tysięcy złotych. Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw, żeby wyłudzić od nas pieniądze. Proponują rzekome rabaty na stacjach. Monitorujący tego typu przestępstwa Instytut NASK odebrał setki zgłoszeń. Jak mówi Karol Bojka z NASK-u, przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych.
3: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
1: NASK zaleca ostrożność i kontakt z Instytutem, gdyby ktoś zauważył podobne przestępstwo. Są zarzuty dla ojca dziewczynki, która zginęła przygnieciona przez ogrodzenie. Do tragedii doszło w niedzielę w Lipnie w Kujawsko-Pomorskiem. Podczas rodzinnego spaceru ojciec wspiął się na ogrodzenie, żeby zerwać z drzewa owoce, a element płotu przewrócił się na pięciolatkę. Dziewczynka zmarła. Ojciec miał ponad 3 promile alkoholu we krwi. Mężczyźnie grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. A to już inna sprawa spod Radomia. 34-latek odpowie za zniszczenie 10 kapliczek z wizerunkiem Matki Boskiej. Niektóre z nich były w rejestrze zabytków. Mężczyzna obrzucał je kurzymi jajami wypełnionymi atramentem. Za to, co zrobił, trafił do tymczasowego aresztu. Ma też przejść badania psychiatryczne. Grozi mu do 8 lat więzienia. Szpital Kopernika w Łodzi szuka chętnych do sprawdzenia nowatorskiego leczenia raka płuc. Naukowcy chcą dowiedzieć się, jakie efekty przyniesie połączenie 3 metod leczenia, mówi dr Tomasz Kuncman.
4: W naszym badaniu chcemy sprawdzić, czy dołączenie nowoczesnej, precyzyjnej radioterapii może zwiększyć skuteczność leczenia.
1: Do badania w Szpitalu Kopernika w Łodzi zgłaszać mogą się pacjenci leczeni chemio- i immunoterapią z całego kraju. Dobry sen może wspierać nasze zdrowie. Naukowcy twierdzą, że osoby, które śpią dłużej w fazie REM i śnie głębokim, rzadziej zapadają na wiele poważnych chorób, w tym demencję, chorobę Parkinsona, cukrzycę typu drugiego i depresję. Najkorzystniejsze dla zdrowia okazało się spanie od 6 do 8 godzin na dobę. Z kolei sen krótszy niż 5 godzin wyraźnie zwiększa ryzyko problemów zdrowotnych.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przed nami kolejny słoneczny dzień. Rano na wschodzie i w górach mogą utrzymywać się mgły. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie do nawet 24 stopni na zachodzie Polski.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Jest środa, jest parę minut po godzinie 6, czyli po cichu dojechaliśmy do połowy tygodnia.
7: Od razu inaczej się wstaje, jak człowiek sobie uświadomi, że ma za sobą te najgorsze 2 dni.
6: A przy mikrofonach kłaniają się Bartek Skrajnowski, Sylwia Szarecka, a dzisiaj data ma jeszcze jeden konkretny plus, 30 września, czyli Dzień Chłopaka.
7: Dziewczyny, pamiętamy dzisiaj o swoich facetach, a dla wszystkich na dzień dobry odpalamy kawałek, który po prostu dobrze nastawi nas na resztę dnia.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to w kalendarzu 30 września i chyba dzisiaj skumulowały się wszystkie możliwe święta związane z gadaniem i pisaniem. No tłumacze, copywriterzy, archiwiści, a do tego jeszcze jest Międzynarodowy Dzień Podcastów.
1: No, wygląda na to, że to oficjalny dzień ludzi, którzy żyją z produkowania słów.
0: Ale my dzisiaj nie zamierzamy przegadać poranka. Imieniny mają dzisiaj m.in. Zofia, Franciszek i Grzegorz. Życzymy wam po prostu spokojnego i dobrego dnia.
1: A my wracamy do tego, co rano najważniejsze. Czysta muzyka bez zbędnych wypełniaczy. Włączcie głośniej.
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.
3: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak.

0: No to mamy nowe reality show, które miało pokazać prawdziwe życie influencerek.
1: I co, zobaczyliśmy prawdziwe życie?
0: No podobno, chociaż z tego, co wynika z opinii po premierze, no to bardziej zobaczyliśmy drogie mieszkania, drogie podróże i bardzo tanie komentarze.
1: Mocne.
0: Najwięcej krytyki natomiast zebrały Andziax i Ola Nowak. Widzowie zarzucali im brak empatii wobec Jessiki Mercedes.
1: Czyli miał być luksus, a internet znalazł dramę.
0: No internet nigdy nie przychodzi tylko po luksus.
2: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: ty.
1: Jeżeli dzisiaj jedziecie samochodem przez Włocławek, no to przygotujcie się na trochę slalomu.
2: Mamy zwężenia jezdni i chodników w kilkunastu miejscach.
1: Między innymi na Brzeskiej, Starym Rynku, Wiejskiej, Chemików czy Bukowej.
2: A są też całkowite zamknięcia.
1: Do 3 maja jest zamknięte w związku z przebudową ulicy, do tego nie przejedziemy przez skrzyżowanie Kapitulnej, Wysokiej i Długiej.
2: I od 1 października dochodzi jeszcze zamknięcie Tumskiej przy Starym Rynku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polska poderwała myśliwce, Rosja atakuje Ukrainę. Kolejny duży wyciek danych, tym razem to dane księgowe. Sąd zdecydował w sprawie przyszłości 13-latka, który planował atak w szkole. Mirjam Lipińska. Polskie myśliwce znów w akcji. Wszystko przez poranny rosyjski atak na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert dla kilkunastu powiatów w województwach lubelskim i podkarpackim. Dostali je m.in. mieszkańcy Lublina, Zamościa, Chełma, powiatu puławskiego, a także Przemyśla, Rzeszowa i powiatu tarnobrzeskiego oraz jarosławskiego. Aby zapewnić polskiemu lotnictwu wojskowemu swobodę działania, lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Kolejny bardzo poważny cyberatak w Polsce, tym razem na jedną z największych w kraju firm zajmujących się księgowością. Chodzi o fakturownię. Hakerzy wykradli dane użytkowników i ich kontrahentów, w tym rachunki bankowe i informacje o płatnościach. Cyberprzestępcom nie udało się jednak uzyskać dostępu do danych kart płatniczych i informacji przekazywanych do KSeF. Według fakturowni wyciekły dane z faktur wystawionych przed 2023 rokiem. Firma zaleca użytkownikom zmianę haseł do konta i powiązanego z nim adresu e-mail. A sprawę cyberataku wyjaśniają już służby. Według portalu Zaufana Trzecia Strona przyznała się do niego ta sama grupa, która przypisuje sobie włamanie do systemu MyDoktor. 13-latek, który planował atak w swojej szkole, trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Tak zdecydował sąd w Wąbrzeźnie. Plany chłopaka w ostatniej chwili udaremnili policjanci, którzy w poniedziałek rano weszli do jego domu. W spakowanym do szkoły plecaku znaleźli bagnet, a w domu tasak. 13-latek chciał wejść do szkoły z nożem i skrzywdzić przypadkowo napotkane osoby. Wcześniej zabijanie trenował na kotach. Sprawę zaczęło badać już także Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty. W ciągu tygodnia będzie wiadomo, czy nożownik z Jarosławia zostanie przesłuchany. Prokuratura ponownie powołała w tej sprawie biegłych psychiatrów. Ihor M. w klasztorze benedyktynek zabił księdza i ranił 4 osoby. 31-letni Ukrainiec cały czas przebywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu.
2: Jego stan zdrowia być może będzie ulegał zmianie, choćby z uwagi na wdrożone leczenie.
1: I dlatego jest szansa na przesłuchanie, podkreśla Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z przemyskiej prokuratury, która przejęła śledztwo. Dwie z rannych osób wyszły już ze szpitala, dwie kolejne są na oddziale intensywnej terapii. To osoba duchowna i osoba świecka. Już dziś ekranizacja Lalki Bolesława Prusa wchodzi do kin w całej Polsce. To opowieść poruszająca i ponadczasowa o najważniejszych wartościach w życiu człowieka, mówi grający Stanisława Wokulskiego Marcin Dorociński.
3: To jest o poszanowaniu pracy, o tym, jak ciężko jest zarobić pieniądze, jak trzeba mieć odwagę, żeby zarobić pieniądze, o pomaganiu innym i robieniu tego nie w sposób popisowy, tylko po prostu z potrzeby serca. I o wielkiej miłości, która bywa niestety ślepa i nieszczęśliwa. Natomiast lepiej przeżyć nieszczęśliwą miłość niż nic nie przeżyć.
1: Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska. Na ekranie zobaczycie też plejadę gwiazd polskiego kina, w tym wracającego z aktorskiej emerytury Marka Kondrata w roli Ignacego Rzeckiego.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Złotej polskiej jesieni ciąg dalszy. Dziś w całym kraju słonecznie i bez deszczu, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni w Świętokrzyskiem, przez 20 na Lubelszczyźnie i Pomorzu, 21 na Mazowszu, do 24 w Lubuskiem.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hiszpania pokonała w Sewilli Chorwację 4-1, Anglia w Pradze Czechów 2-0 w najciekawszych wtorkowych meczach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Mistrzowie świata dzięki temu zwycięstwu przedłużyli do 40 serię meczów bez porażki. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7 w finale tenisowego turnieju rangi ATP 250 w Chengdu. A w tiebreaku drugiej partii nie wykorzystał czterech setboli, mówi Mirosław Żukowski z Rzeczpospolitej.
6: ja nie miałem wielkich nadziei, bo przecież tego Dawidowicza Fokina oglądamy od lat i on jak gra dobrze, to jest bardzo trudny do skruszenia. To jest zawodnik solidny, to jest zawodnik bez żadnych technicznych dziur i z nim się gra łatwiej, kiedy on nie ma tej pewności siebie. Hubert zagrał dobrze, ale Hiszpan jeszcze lepiej.
5: Hubi po raz 13 wystąpił w finale imprezy rangi ATP, poprzednio w maju zeszłego roku w Genewie. Ostatni 8 tytuł wywalczył 2,5 roku temu w portugalskim Estoril. Po tym turnieju będzie zajmować 39 miejsce w światowym rankingu tenisistów. To, co nie udało się Hubertowi Hurkaczowi w singlu, udało się Janowi Zielińskiemu w deblu. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson wywalczyli w Chengdu pierwszy wspólny tytuł w grze podwójnej. W finale pokonali Amerykanina Roberta Galloway'a i Szweda Andrego Ransona 7-6, 7-5. Polak świętował w sumie 6 triumf w karierze, a pierwszy od 2024 roku. I jeszcze Formuła 1. Fernando Alonso przedłużył umowę z teamem Aston Martin na kolejny sezon. Brytyjski zespół poinformował o tym tuż przed kolejnym wyścigiem Formuły 1, czyli Grand Prix Bahrajnu. To odbędzie się w niedzielę wyjątkowo nie na torze Sakhir w Bahrajnie, lecz na torze Sepang w Malezji. Ta zmiana jest związana z trwającym konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie. 45-letni Hiszpan to dwukrotny mistrz świata Formuły 1.
7: Jest parę minut po godzinie 7:00, zerknijmy na pogodę w naszym regionie. O poranku, no znowu chłodno, około 9 stopni na termometrach.
8: W ciągu dnia dobijemy do 21 stopni, ale ze słońcem będzie dzisiaj różnie. Raz wyjdzie za chmur, raz się schowa, więc pogoda będzie dość kapryśna.
7: No kurtka rano na pewno się przyda, a po południu zobaczymy, co nam niebo zaserwuje.
8: Trzymajcie się ciepło i lecimy dalej z tą środą.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to słuchajcie, na Zawiślu będzie można porządnie zmęczyć się na rowerze.
1: Czyli kolejna wymówka, żeby nie siedzieć w domu.
0: No oczywiście, powstanie tam około 10 km trasy dla rowerów górskich.
1: 5 różnych tras o różnym poziomie trudności.
0: Koszt to ponad 2 miliony złotych.
1: No to teraz pozostaje więc tylko kupić rower.
0: No i kondycję, no bo rower może nie wystarczyć.
2: Po polsku na 101,4 FM.

cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz.

polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: W Śródmieście Cafe odbyło się spotkanie Fundacji Wocławianki oraz Wocławek szykuje się do największej biegowej imprezy w naszym mieście. Patryk Jaremierski, Puls Wocławka, zapraszam. Fundacja Wocławianki, Kobiety dla Kobiet, powstała z myślą o współpracy, rozwoju i wzajemnym wsparciu kobiet związanych z Wocławkiem i jego społecznością. Organizuje wydarzenia, warsztaty i inicjatywy, które rozwijają kompetencje, wzmacniają pewność siebie i umożliwiają zdobywanie nowych umiejętności zarówno w obszarze edukacji, jak i nowoczesnych technologii. Jedno z takich spotkań odbyło się w Śródmieście Cafe. Wydarzenie zostało podzielone na kilka bloków. Pierwszy z nich dotyczył profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. Mówi Małgorzata Stróżewska, wiceprezes Fundacji Wocławianki, Kobiety dla Kobiet.
2: Okazało się, że jest wielka potrzeba wyjścia naprzeciw naszym paniom, które poprosiły nas już parokrotnie na spotkaniach. Dziewczyny, pomóżcie nam w różnych kwestiach. Z tą prośbą wyszły do nas głównie starsze panie, więc postanowiłyśmy z Inką, jako że jest to nasza inicjatywa, naszymi wspaniałymi dziewczynami. Jest nas tutaj dzisiaj w tym momencie trochę mniej, bo część jest na sali, robi wianki właśnie z tymi paniami, żeby przekazać trochę informacji paniom na tematy, które ich interesują. Głównie to są tematy dotyczące profilaktyki. Jako że jesteśmy kobietami, to profilaktyka raka piersi, profilaktyka raka szyjki macicy są już szczególnie bliskie. Ja jako Amazonka jestem prezeską Amazonek, że tak powiem, no i oczywiście jestem Amazonką. Dogłębnie mam wiedzę na ten temat, więc trochę informacji udzieliłam. Koleżanka, która jest właśnie wewnątrz, jest położną, powiedziała sporo na temat profilaktyki raka szyjki macicy.
1: Panie uczestniczące w spotkaniu miały również okazję tworzyć piękne jesienne wianki pod okiem pracowniczek kwiaciarni White. Fundacja Wocławianki, Kobiety dla Kobiet, działa prężnie i zawsze jest gotowa do niesienia pomocy. Jej członkini wierzą, że siła społeczności zaczyna się od ludzi, którzy chcą działać razem. Łączą kobiety w różnym wieku, o różnych doświadczeniach i zainteresowaniach, budując mosty między pokoleniami i wzajemnie się inspirując. Wocławek szykuje się do największej biegowej imprezy w naszym mieście. W niedzielę odbędzie się 13. półmaraton Wocławek. Dystans do przebiegnięcia to nieco ponad 21 km ulicami miasta, a także przez malownicze tereny zielone oraz bulwary. Impreza na trwałe wpisała się nie tylko w kalendarz zawodów biegowych w naszym regionie, ale także w całym kraju. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Wocławka.
3: 13 lat pracy nad wizerunkiem, nad tym, żeby półmaraton we Wocławku był postrzegany jako po prostu dobrze przygotowany bieg, na którym biegacze się dobrze czują, już procentuje i na przykład wczoraj spotkałem człowieka, który mówi, że w tym roku 9 raz będzie bieg we Wrocławku półmaraton, mimo że na co dzień mieszka w południowej Polsce, więc to na pewno jest dla niego wyprawa co roku, żeby przyjechać właśnie tutaj do Wrocławka. I to cieszy, bo pamiętamy, jak te 13 lat temu, jak nad pracowaliśmy tak naprawdę nad pomysłem. No i gdzieś z tyłu głowy było, że chcemy, żeby to była jedna z lepszych albo najlepsza impreza na tym dystansie ponad 21 km w Polsce.
1: Ważne jest, że już od pierwszej edycji impreza była przeznaczona nie tylko dla dorosłych. Organizowanych jest szereg biegów na różnych dystansach dla dzieci i młodzieży. W tym roku pobiegnie ponad 500 dzieci. Z półmaratonem Wocławek nierozerwalnie związane są strefy kibica. W tym roku będzie ich 26. Są wystawiane przez szkoły, instytucje i organizacje. Dotychczas do biegu głównego zgłosiło się blisko 800 zawodników. Start zaplanowano na godzinę 11 w niedzielę. W trakcie wydarzenia część ulic Wocławka będzie czasowo zamknięta. Całość konferencji w magazynie Pulsometr.
0: Słuchacie Pulsu Wocławka.

I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym psem.

0: ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren,

patrzę w lustro, w którym nie obijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dzisi byli ze trzy lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

0: No to uwaga kierowcy we Włocławku, od czwartku dochodzą nam kolejne utrudnienia w centrum.
1: Zamknięte zostaną Stary Rynek i Tumska.
0: To powód to budowa sieci i przyłącza cieplnego do budynków przy ulicy 3 Maja.
1: Utrudnienia mają potrwać do 15 października.
0: No także jeżeli ktoś się tamtędy chce jechać, no to lepiej od razu pomyśleć o innej trasie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polskie myśliwce w powietrzu, trwa rosyjski atak na Ukrainę. Wrześniowa inflacja z czwórką z przodu, przewidują ekonomiści. Nowa ekranizacja lalki od dziś w kinach. Miriam Lipińska. Polska poderwała dziś rano prewencyjnie swoje myśliwce w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Mieszkańcy części województw lubelskiego i podkarpackiego dostali alerty RCB, a lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Tymczasem Polska wciąż nie ma telefonicznej aplikacji ostrzegającej o możliwym ataku z powietrza. Komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek zapewnia jednak, że prace nad nią są już zaawansowane.
2: Będzie wibrować, będzie sygnał alarmowy, syreny, będzie włączona sygnalizacja latarką. No i myślę, że taka informacja każdego, kto będzie miał oczywiście tą aplikację zainstalowaną, obudzi i będzie ta osoba ewakuowała się w to miejsce bezpieczne.
1: Na razie niektórzy mieszkańcy Lubelszczyzny korzystają z nieoficjalnej aplikacji o nazwie Strażnik. Stworzył ją lublinianin Piotr Kukier, gdy po raz pierwszy nie usłyszał syreny alarmowej.
3: Nie chciałem kolejnego wieczora czy nocy po prostu zastanawiać się, czy będzie była syrena, czy ja ją usłyszę, czy nie. No w związku z tym uważałem, że taka aplikacja byłaby mi potrzebna właśnie, żeby wiedzieć, że na pewno będę wiedział, jak będzie taki sygnał, a dwa, żeby mieć czas na odpowiednią reakcję.
1: A po poniedziałkowym alarmie o zagrożeniu z powietrza w Lublinie wielu mieszkańców tego miasta skarżyło się, że nie słyszało syren. Dziś poznamy najnowsze dane o inflacji w kończącym się wrześniu. Eksperci mówią zgodnie, przez drogie paliwa czeka nas duży inflacyjny skok.
4: Zakładamy, że zobaczymy tam czwórkę z przodu, 4,1 rok do roku dokładnie.
5: No niestety we wrześniu to będziemy mieli do czynienia z kolejnym skokowym wzrostem inflacji w kierunku bardzo duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy czwórkę z przodu.
1: Mówili Krystian Jaworski, ekonomista Crédit Agricole i Aleksandra Świątkowska, ekonomistka Banku Ochrony Środowiska. A szybko rosnąca inflacja może oznaczać podwyżkę stóp procentowych i to jeszcze w tym roku. Plaże w Ustce i sąsiednich miejscowościach nadal zamknięte po znalezieniu na brzegu czarnej oleistej substancji. To prawdopodobnie mazut, który został zrzucony z któregoś ze statków podczas czyszczenia baków. Trwa ustalanie jednostki, która to zrobiła. Zostały pobrane próbki, mówi Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
6: Zgłaszają się osoby do ośrodków kuracjusze, że jest ubrudzone obuwie. Są też osoby ze zwierzętami.
7: Zamknęli coś, jakieś ktoś świństwo wypuścił.
1: Dodają rozczarowani turyści, bo pogoda nad morzem piękna, a na plaży wstęp wzbroniony. Sprzątanie ma potrwać co najmniej kilka dni. Od dziś można wybrać się do kina na najnowszą ekranizację lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kowalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Przedwczoraj pierwsi widzowie oklaskiwali film na premierze w Teatrze Wielkim w Warszawie.
8: Przepiękne kostiumy, przepiękna muzyka, film przecudowny.
9: Tym filmem Marcin Dorociński zapewnił sobie nieśmiertelność. Wokulski jest znakomity. No ja jestem pod gigantycznym wrażeniem.
10: Porównałbym ten film do Ziemi Obiecanej. Jest niezwykłym rozmachem. Poleciłbym każdemu.
1: W filmie pojawiają się gwiazdy polskiego kina, m.in. Marek Kondrat, Krystyna Janda, Maja Komorowska, Andrzej Seweryn, Agata Kulesza, Maria Dębska i Borys Szyc.
11: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
12: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Słońce i błękitne niebo dziś za oknami, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Warmii i Mazurach, przez 20 na Pomorzu i Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku i w Wielkopolsce, do 24 w Lubuskiem.
11: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
12: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hiszpania i Anglia wygrały swoje mecze drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Mistrzowie świata pokonali w Sewilli Chorwację 4-1, a Anglia w Pradze Czechy 2-0. Hiszpania, dla której dwie bramki strzelił Lamine Yamal, rozegrała pierwszy mecz u siebie od zdobycia w lipcu tytułu na boiskach USA, Kanady i Meksyku. W innych meczach Ligi Narodów Szwajcaria pokonała w Glasgow Szkocję 3-0, a Słowenia Macedonię Północną 2-0. Te dwa mecze zostały rozegrane w ramach dywizji B, w której występuje awansuje po spadku z elity również Polska. Biało-czerwoni w piątek zagrają z Rumunią na Stadionie Narodowym. Katarzyna Niewiadoma-Fini podpisała 2-letni kontrakt z ekipą Lidl Trek. Obchodząca we wtorek 32 urodziny srebrna medalistka niedawnych kolarskich mistrzostw świata ostatnie 9 sezonów spędziła w drużynie Canyon SRAM. Do największych sukcesów zawodniczki z Limanowej należy też wygrana w Tour de France 2 lata temu. Polscy uczestnicy rajdu Maroka nie zaliczą do udanych pierwszego etapu Sagadiru do Zagory. Startujący w kategorii samochodów Eryk Goczał i Szymon Gospodarczyk zajęli 14 miejsce, a motocyklista Konrad Dąbrowski był 21. Dziś drugi etap o długości 423 km, z czego 300 to odcinek specjalny. Zakończenie rajdu w sobotę. Rozpoczynający się jutro rajd Sardynii zakończy z kolei tegoroczną rywalizację w Mistrzostwach Świata w WRC. Wśród załóg, które wystartują na szutrowych drogach śródziemnomorskiej wyspy, są również Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak, mówi pierwszy z nich.
14: Sardynia jest zawsze piękna, nawet wczesną jesienią. Zazwyczaj bywaliśmy to innej porze roku, ale odcinki są cały czas przepiękne, bardzo trudne, wymagające. Jeden z najtrudniejszych rajdów szutrowych na świecie po 11-miesięcznej przerwie.
13: Finał sezonu, podobnie jak przed rokiem, miał się odbyć przy okazji rajdu Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie jednak z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie będzie miał miejsce we Włoszech.
15: Jest parę minut po godzinie 8, no i wiecie, co jest najlepsze po 8, że ten najbardziej nerwowy moment wybiegania z domu, szukania kluczyków na ostatnią chwilę, no jest już oficjalnie zamknięty.
16: No kamień z serca. Teraz można w końcu głęboko odetchnąć, usiąść spokojnie i po prostu robić swoje.
15: Dokładnie tak, bez żadnego pętu. A my lecimy dalej z dobrą muzyką.
16: Zostańcie z nami.
12: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: po polsku.
1: Hej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam w domu jak teraz. To są tacy ludzie.

0: No to teraz słuchajcie, dzisiaj święto ludzi, którzy potrafią żuć przez pół godziny i nadal nie wyrzucić gumy.
1: Światowy dzień gumy do żucia.
0: No i okazuje się, że ten mały kawałek gumy ma całkiem niezłą historię. Ludzie żują już od około 7000 lat.
1: A guma była nawet w kosmosie.
0: No proszę, człowiek poleciał na orbitę, ale bez gumy najwyraźniej nie dało rady.

0: Już w niedzielę we Włocławku szykuje się dzień dla ludzi, którzy dobrowolnie postanowili przebiec ponad 21 km.
1: I to jeszcze z uśmiechem na twarzy.
0: No już w niedzielę startuje 13. półmaraton Włocławek. Na liście jest już ponad 700 uczestników.
1: Trasa prowadzi m.in. przez bulwary, park na Słodowie, park Sienkiewicza i halę mistrzów.
0: A do tego jest kilkanaście stref dopingu, więc zawodnicy nie będą zdani wyłącznie na własne nogi.
1: A kibice przy okazji mogą przynieść karmę dla podopiecznych ze schroniska.
0: Czyli jedni będą zbierać kilometry, inni karmę.
1: I jedni i drudzy mają konkretny cel.
2: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: No to teraz pytanie do was, czy tylko ja po pierwszych kilku dniach jesieni zaczynam myśleć o wyjeździe tam, gdzie człowiek nie musi rano sprawdzać, czy potrzebuje kurtki.
1: Nie, uwierz mi, nie tylko ty. Słońce zaczyna być towarem luksusowym.
0: No właśnie, i pojawił się taki ranking miejsc w Europie, gdzie jesienią tego słońca powinno być całkiem sporo.
1: Na pierwszych czterech miejscach Cypr.
0: No a jeśli Cypr nie, no to wysoko są też Wyspy Kanaryjskie.
1: Czyli mamy prosty plan.
0: Jesień u nas, a my udajemy, że jej nie zauważamy.
1: I chyba właśnie teraz zaczyna się ten moment, kiedy oglądanie zdjęć z wakacji robi się trochę bolesne. Po polsku na 101 i

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Koniec operacji myśliwców i odwołane alerty w dwóch województwach. W Lublinie ruszają miejskie szkolenia na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza, a potem słowacki program CPN z tańszymi biletami na podróże koleją. Mirjam Lipińska. Oderwane przez Polskę dziś rano w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę myśliwce wróciły już do baz. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało już alerty dla województw lubelskiego i podkarpackiego. W Lublinie, gdzie alerty i alarmy są już niemal codziennością, rozpoczynają się miejskie szkolenia m.in. dla właścicieli dużych sklepów, w tym galerii handlowych, na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Chodzi o to, by klienci byli na bieżąco informowani, co mają robić, gdy na zewnątrz wyją syreny i jest potencjalne ryzyko ataku. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Miasto zdecydowało, że trzeba podjąć działania, by mieszkańcy wiedzieli, co się dzieje, na przykład w galerii handlowej. Stąd rozmowy między innymi z właścicielami sklepów, mówi wicedyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Dariusz Krzysztofik.
3: Tam w większości wypadków jest nagłośnienie, to ten speaker powinien powiedzieć: proszę Państwa, zagrożenie z powietrza, prosimy udać się do garażu podziemnego według wskazówek naszego personelu.
2: Także wojewoda lubelski i jego służby zapowiadają intensyfikację działań po ostatnich alarmach, mówi rzecznik wojewody Marcin Bubicz.
4: Takie procedury są opracowywane zarówno przez prywatnych przedsiębiorców, jak i jednostki publiczne, które dotychczas takich procedur nie stosowały, jak reagować w różnych godzinach, w których może się zdarzyć, że taką syrenę alarmową usłyszymy.
2: A usłyszymy ją na przykład w sklepie, w aptece, na parkingu czy w sądzie.
1: Trwają też wspólne polsko-litewskie ćwiczenia ewakuacji przez Przesmyk Suwalski na wypadek rosyjskiej agresji na Litwę. Sprawdzany jest system ostrzegania mieszkańców, przemieszczanie przez kolejne regiony, transport, punkty zbiórki i rejestracji. Polska w sytuacji zagrożenia może stać się hubem ewakuacyjnym dla wszystkich państw bałtyckich, mówi wiceminister obrony Paweł Zalewski.
5: Wiadomo, że Polska jest głównym zapleczem dla państw bałtyckich. Wsparcie z Polski jest głównym wsparciem, które państwa bałtyckie mogą otrzymać.
1: Pomoc Polski i ewakuacja transgraniczna wynika z planów operacyjnych przygotowanych przez NATO. Utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Warszawa-Wileńska-Zielonka. Po wczorajszym uszkodzeniu kabla urządzeń sterowania ruchem kolejowym odwołano w sumie 38 pociągów, a 55 było opóźnionych łącznie o ponad 760 minut. Jak podaje PKP PLK, na razie nie wiadomo, kiedy usuwanie problemu się zakończy. Program CPN po słowacku. Od jutra nasz południowy sąsiad nie tylko ograniczy marżę na benzynę i olej napędowy, chce też, żeby kierowcy przesiedli się do pociągów, oferując o połowę tańsze bilety na przejazd koleją. Do kin wchodzi dziś ekranizacja Lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kowalskiego. Na ekranie zobaczymy plejadę aktorskich znakomitości, nawet w rolach drugo- i trzecioplanowych, w tym Marka Kondrata, który specjalnie dla roli Ignacego Rzeckiego po 16 latach przerwy wrócił z aktorskiej emerytury. Bardzo mnie to ucieszyło, mówi Marcin Dorociński, który w filmie wciela się w Wokulskiego.
6: Jak Radek go przywiózł na przymiarkę kostiumów i to była niespodzianka, ja nie wiedziałem. Jak zobaczyłem Marka, to klęknąłem po prostu i otworzyłem mu drzwi i mówię: Boże, teraz to ja się już nie boję. Jak mam takiego Rzeckiego?
1: Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hiszpania nie przegrała 40. kolejnego meczu. Piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego pokonali w Sewilli Chorwację aż 4-1 i po dwóch kolejkach prowadzą w swojej grupie Ligi Narodów. Za ich plecami jest Anglia, która wieczorem pokonała w Pradze Czechów 2-0. Nasi południowi sąsiedzi przez większość meczu grali jednak w dziesiątkę, podobnie jak Szkoci, którzy przegrali przed własną publicznością ze Szwajcarią aż 0-3. Kłopoty ma reprezentacja Portugalii, bo obrażony na cały świat jest Cristiano Ronaldo. 41-letni kapitan jest niezadowolony z roli rezerwowego i nie wziął udziału w treningu przed jutrzejszym meczem z Danią. Lokalne media informują, że do Kopenhagi udała się w związku z tym delegacja działaczy portugalskiej federacji z jej prezesem na czele. Ronaldo w ubiegłym tygodniu nie dokończył wygranego 1-0 meczu z Walią, a w niedzielę w spotkaniu z Norwegią, wygranym przez Portugalię 2-1, w ogóle nie pojawił się na boisku. CR7 w 234 meczach reprezentacji strzelił 146 goli. Dziś w Lidze Narodów dzień przerwy, ale gra za to nasza piłkarska kadra do lat 21. Zespół prowadzony przez Jerzego Brzęczka podejmie w Katowicach Szwecję. To przedostatni grupowy mecz w ramach kwalifikacji do młodzieżowych mistrzostw Europy, mówi nasz trener.
8: Każda z reprezentacji chce wygrywać. Sport na tym polega, że to jest rywalizacja. Nigdy nie można niczego przewidzieć. Przede wszystkim koncentrujemy się na sobie, na naszej grze, na tym, żeby zrealizować nasze zadania, pokazać nasz potencjał, nasze umiejętności i oczywiście, jeżeli to wykonamy, myślę, że będziemy w stanie wtedy sodzić z boiska jako zwycięzcy.
7: Mecz rozpocznie się o godzinie 18. Koszykarze FC Barcelony przegrali z BC Dubaj 87-94 w drugiej kolejce Euroligi. Mimo porażki kolejny udany występ zanotował w barwach katalońskiego klubu Aleksander Balcerowski. Polak był trzecim strzelcem swojej ekipy, zdobył 10 punktów, miał 3 zbiórki i 2 asysty.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Poranek chłodny, ale w ciągu dnia będzie naprawdę ciepło. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Warmii i Mazurach, przez 20 na Pomorzu i Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku, do 24 w Lubuskiem. Do tego w całym kraju dużo słońca.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: No i jest parę minut po godzinie 9:00. Najgorszy moment poranka chyba mamy już oficjalnie za sobą. Wszyscy dotarli tam, no gdzie chmieli dotrzeć.
11: I teraz zaczyna się ten etap, kiedy praca powoli wchodzi w swój stały rytm.
10: No także jeśli przed wami seria nudnych zadań albo długa trasa, no to wrzucamy kawałek, przy którym czas po prostu szybciej płynie.

0: No to jeżeli ktoś szuka pracy, szkolenia albo myśli o własnej firmie, no to Powiatowy Urząd Pracy będzie miał dyżur w kawiarni.
1: I to dosłownie w kawiarni obywatelskiej w Śródmieście Cafe.
0: Pracownicy Urzędu Pracy pojawią się tam 13 i 27 października między 14 a 15.
1: Można przyjść i zapytać m.in. o dofinansowanie działalności.
0: No czyli kawa może być dobrą okazją, ale najważniejsza jest rozmowa o pracy.
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.
1: O dofinansowanie działalności.
0: No czyli kawa może być dobrą okazją, ale najważniejsza jest rozmowa o pracy.
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

widzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie.

0: sezon na grzyby trwa, więc dzisiaj coś dla tych, którzy w lesie nie szukają już zwykłych borowików.
1: Tylko koziej brody.
0: Dokładnie. Siedzuń sosnowy wygląda jak wielka, kremowa, morska gąbka.
1: Kiedyś był pod ochroną, a od kilku lat można go legalnie zbierać.
0: No i podobno jest naprawdę dobry.
1: Czyli natura zrobiła coś, co wygląda jak dekoracja do akwarium, a grzybiarze wrzucają to do garnka.

0: Jesień za chwilę będzie nie tylko za oknem, ale może też trafić na drzwi.
1: Wszystko za sprawą warsztatów florystycznych w Galerii Sztuki Współczesnej.
0: No właśnie, bo już w sobotę seniorzy będą tworzyć jesienne wieńce.
1: Będą kwiaty, jesienne kompozycje, kawa i 3 godziny wspólnego tworzenia.
0: Warsztaty są bezpłatne, ale uwaga, no obowiązują zapisy.
1: Miejsc jest 20, więc tutaj nie ma co odkładać decyzji na później.
0: No bo jesień może poczekać, ale lista miejsc już niekoniecznie.
2: Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Myśliwcy znów w akcji, dziś już po raz drugi. NASK szykuje pomoc dla firm zaatakowanych przez hakerów. A na koniec nie lada gratka dla obserwatorów nocnego nieba. Miriam Lipińska. Kolejny tego ranka rosyjski atak na Ukrainę i kolejny alert RCB dla Lubelszczyzny. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że po raz drugi poderwało prewencyjnie myśliwce i że Rosja atakuje Ukrainę dronami odrzutowymi. Trwają już testy bezpieczeństwa. Nowej aplikacji do powiadamiania o zagrożeniach zapewnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz. Na razie część mieszkańców Lubelszczyzny korzysta z nieoficjalnej aplikacji o nazwie Strażnik, stworzonej przez mieszkańców Lublina. Apka zbiera informacje z różnych źródeł i wizualizuje na ekranie telefonu ewentualne zagrożenia z powietrza. Wiceszef MSWiA tłumaczy jednak, że rządzący, w przeciwieństwie do amatorskich twórców aplikacji, muszą dbać o pewność źródeł danych i bezpieczeństwo oprogramowania.
2: Jeśli cokolwiek ma być sygnowane przez rząd polski, prawda, przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, to musimy mieć pewność, że aplikacja jest dobrze przygotowana, jest szczelna z punktu widzenia ewentualnych ataków zewnętrznych i tak dalej.
1: Rządowa aplikacja ma być według deklaracji MSWiA dostępna dla obywateli do końca roku. Po kolejnych cyberatakach i wyciekach danych NASK zapowiada utworzenie Krajowego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa. Jego zadaniem będzie pomoc zhakowanym firmom i instytucjom w przywróceniu ciągłości działania po cyberataku, bo zdarza się, że cyberprzestępcy po ataku szyfrują dane i żądają okupu w zamian za ich odzyskanie. A w ostatnim czasie doszło do wycieków danych z dwóch platform z danymi medycznymi. Teraz hakerzy obrali za cel jedną z największych w kraju firm zajmujących się księgowością – fakturownię. Od jutra Czechy, Słowacja i Niemcy wprowadzają programy mające obniżyć ceny paliw. Ma być niższa marża, paliwowe podatki, a w przypadku Słowacji także tańsze bilety kolejowe. W Polsce na razie trwa w tej sprawie polityczna przepychanka na linii rząd-prezydent. Tymczasem eksperci ostrzegają, że cena diesla może dojść do 10 zł i może podnieść ceny wielu produktów, bo diesel to paliwo transportowe, a zatankowanie tira w ostatnich miesiącach podrożało o kilka tysięcy.
3: 2,5 tysiąca różnicy.
4: Ile wchodzi tego tira?
5: Około 3-400 litrów.
4: To ile to kosztuje teraz pełne zatankowanie?
5: 13 tysięcy. Wszystko, co jest potrzebne, wszystko jest przewożone praktycznie drogą lądową.
1: A może być jeszcze drożej, bo wraz z niższymi temperaturami każdy samochód, nie tylko tir, spala więcej paliwa. Fanów obserwacji nieba i gwiazd czeka dziś nieprzespana noc. Wieczorem i w nocy księżyc znajdzie się na tle tzw. plejad, czyli gromad gwiazd. W skład plejady wchodzi ich kilkaset, mówi kierujący planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
6: Okiem nieuzbrojonym dostrzegamy ich 7, w porywach do 9, w zależności od warunków obserwacyjnych i jakości naszego wzroku.
7: Trudno je zaobserwować?
6: Dość łatwo je znaleźć na niebie, a gdy raz zapamiętamy, jak wyglądają, będziemy je dostrzegać przy dobrej pogodzie niemal automatycznie.
1: Obserwacje najlepiej zacząć około 19.30, ale zjawisko pozostanie widoczne przez całą noc.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Słońca nigdzie dziś nie zabraknie, a do tego będziemy mieć bardzo przyjemne temperatury. Od 19 stopni na Warmii i Mazurach, przez 20 na Pomorzu i Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku i w Wielkopolsce, do 24 w Lubuskiem.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Ja tak spoglądam sobie na zegar i jedno jest pewne, połowa pierwszej zmiany w pracy właściwie zmieciona z planszy.
10: Kto ma wypić drugą kawę, ten pewnie właśnie trzymają w ręce.
9: Zostajemy z wami jeszcze przez godzinę przy mikrofonach.
10: Słuchajcie nas dalej.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: to teraz słuchajcie, bo czytam właśnie, że podobno można nauczyć organizm budzić się bez budzika.
1: No, brzmi pięknie.
0: Wystarczy regularnie chodzić spać, regularnie wstawać i dać sobie 7-9 godzin snu.
1: Czyli najtrudniejsza część to jednak ta z regularnym chodzeniem spać.
0: No tak, bo mózg może i chce być zdrowy, ale człowiek o 23:47 jeszcze tylko sprawdzi jedną rzecz na telefonie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Urlop wychowawczy, a emerytura. Nie każdy musi składać wniosek do ZUS. Trwają prace nad budżetem Włocławka na 2027 rok. Oraz 39 młodzieżowych drużyn pożarniczych z grantami. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Nie każda osoba, która przed 1999 rokiem korzystała z urlopu wychowawczego lub opiekowała się dzieckiem, musi występować do ZUS o ponowne przeliczenie kapitału początkowego. W wielu przypadkach okresy te zostały już uwzględnione na korzystniejszych zasadach. Osoby, które przeszły na emeryturę po 30 kwietnia 2015 roku, nie muszą składać dodatkowego wniosku. O przeliczenie powinny natomiast wystąpić osoby, które przeszły na emeryturę przed 1 maja 2015 roku, a ich okresy opieki nad dzieckiem zostały uwzględnione według wcześniejszych zasad. Przed złożeniem wniosku warto sprawdzić decyzję ZUS dotyczącą kapitału początkowego i emerytury. Swoje propozycje do przyszłorocznych wydatków miasta przedstawili radni Nowej Lewicy. Wśród pomysłów znalazły się m.in. inwestycje drogowe, rozwój infrastruktury rowerowej i rekreacyjnej, poprawa bezpieczeństwa oraz zadania dotyczące oświaty i młodych mieszkańców. Radni podzielili swoje propozycje według osiedli. Wśród mieściu są m.in. zagospodarowania terenu przy ulicy Cyganka Brzeska, budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych, przedłużenia bulwarów oraz remontu ulicy Obrońców Wisły 1920. Na Zadamczu propozycje dotyczą m.in. przedłużenia bulwarów do ulicy Toruńskiej wraz ze ścieżką rowerową i tarasem widokowym. Radni wskazują również na potrzebę termomodernizacji szkoły podstawowej nr 22, modernizacji stadionu przy lesie oraz przebudowy ulicy Energetyków. Kolejne propozycje dotyczą Południa i Michelina. Tutaj radni wskazują m.in. na remont ulicy Krynicznej i Wiejskiej oraz budowę ulicy Pięknej. Chcą również poprawy infrastruktury drogowej i rowerowej, w tym połączenia ronda Falbanka z ulicą Wiejską. Na Kazimierza Wielkiego, Rybnicy i w rejonie ulicy Płockiej propozycje obejmują m.in. termomodernizację zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5 oraz remonty ulic Krętej, Duninowskiej, Kombatantów, Saperskiej i Rybnickiej. Radni wskazują także na potrzebę budowy chodników i miejsc rekreacji dla mieszkańców. Swoje propozycje przedstawili również przedstawiciele Młodej Lewicy.
2: Pierwszy ten pomysł to jest program płatnych praktyk studenckich w Urzędzie Miasta oraz spółkach komunalnych dla 5 studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Drugi pomysł to organizacja Włocławskiego Forum Młodzieżowego, które skupiałoby młodzieżowe organizacje, młodzieżowe rady, młodzieżowe samorządy z terenu całego województwa. Byłoby to forum, byłaby to przestrzeń do wymiany doświadczeń czy po prostu do wymiany poglądów. Zewnętrzna siłownia przy 3. Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej we Włocławku na bulwarach. Czwarty pomysł to strefa relaksu parku imienia Władysława Łokietka, czyli utworzenie kameralnej zielonej strefy wypoczynku na terenie parku na wzór tego, co mamy na zielonych terenach Śródmieścia przy ulicy Jagiellońskiej. I ostatni ten pomysł to jest program szkolnych ogrodów przy szkołach ponadpodstawowych, czyli utworzenie programu wspierającego zakładanie i rozwój szkolnych ogródków przy publicznych szkołach ponadpodstawowych.
1: To propozycje radnych Nowej Lewicy do budżetu miasta na 2027 rok. O tym, które z nich ostatecznie zostaną zrealizowane, zdecydują dalsze prace nad projektem budżetu oraz głosowanie Rady Miasta. 39 młodzieżowych drużyn pożarniczych z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymało granty w ramach konkursu Budujemy System Odporności Społecznej w lokalnych społecznościach. Każda drużyna dostała 5000 zł na realizację swoich projektów. Młodzi druhowie przygotowali inicjatywy dotyczące m.in. pierwszej pomocy, reagowania w sytuacjach kryzysowych, blackoutów oraz ochrony ludności. Środki mogą przeznaczyć m.in. na sprzęt ratowniczy, szkolenia i działania edukacyjne. W całym kraju wyróżniono 829 jednostek, a wartość przyznanych grantów przekroczyła 4 miliony złotych.
0: To jest Puls Włocławka. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Żegnamy się z wami na dzisiaj, ale muzyka na naszej fali oczywiście gra dalej przez całe popołudnie.
1: Dzięki, że spędziliście ten czas z nami. Bartek Skrajnowski, Sylwia Szarecka.
0: Spokojnej reszty dnia i słyszymy się jutro punktualnie o 6. Cześć!

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Są szacunkowe dane o inflacji we wrześniu. Nie jest dobrze. Wchodzą w życie przepisy dotyczące znakowania schronów. Krzyki w kokpicie i sygnał sugerujący porwanie. Tajemniczy incydent na pokładzie samolotu z Dubaju do Tel Awiwu. Miriam Lipińska, a na początek dane o wrześniowej inflacji. Według szybkiego szacunku GUS-u wyniosła ona dokładnie 4% w porównaniu rok do roku. To tyle, ile przewidywali eksperci, a powodem inflacyjnego skoku są oczywiście drogie paliwa, które w ujęciu rocznym kosztują aż o blisko 40% więcej. We wrześniu taniała natomiast żywność. Dziś weszło w życie rozporządzenie sankcjonujące oznaczenia na punktach schronienia. Do końca roku na wszystkich takich miejscach mają się pojawić oznaczenia: niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle oraz biały napis na zielonym tle. Szukając najbliższego miejsca schronienia, warto sprawdzać, które z obiektów w aplikacji Gdzie się ukryć są dostępne cały czas, a które nie. Radzi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
2: Ograniczony dostęp może wynikać z tego, że instytucja pracuje do godziny 18, a po 18 już nie ma. Czy szkoły na przykład, prawda? Gdzieś tam po jakimś czasie mamy ten. I proszę zauważyć, że w tej aplikacji mamy napisane, co jest dostępne 24 godziny, co nie jest dostępne 24 godziny.
1: Jak dodaje wiceminister, gdy są uruchomione syreny, miejsca schronienia powinny być udostępnione przez administratora budynku. Zagranica to nie było porwanie, mówi biuro izraelskiego premiera o incydencie z samolotem lecącym z Arabii Saudyjskiej do Tel Awiwu. W trakcie lotu maszyna nadała sygnał oznaczający porwanie lub bezprawną ingerencję. Jak jednak podaje portal Times of Israel, powołując się na izraelskie źródła bezpieczeństwa, do nadania sygnału o sytuacji awaryjnej doszło prawdopodobnie w wyniku sprzeczki i bójki pilotów. Na razie jednak nie jest do końca jasne, co wydarzyło się na pokładzie i dlaczego samolot w trakcie lotu kilkukrotnie gwałtownie tracił wysokość. Maszyna ostatecznie wylądowała w Tabuku w północno-zachodniej Arabii Saudyjskiej. Linie lotnicze wysyłają drugi samolot po pasażerach. Wracamy do kraju. Od wczoraj w przychodni Abotak w Warszawie działa pierwszy w Polsce abortomat, czyli aborcyjny automat paczkowy. To urządzenie, z którego mogą skorzystać osoby zamawiające tabletki poronne, wyjaśnia Kinga Jedlińska z organizacji Women Help Women.
3: Wiadomo, że czasami na tą przesyłkę należy poczekać parę dni, ale jest coraz więcej osób, które po prostu nie mogą czekać i muszą mieć tą aborcję dzisiaj i na teraz. I dlatego pomyślałyśmy o tym, że skoro w Polsce w zasadzie wszystko można zamówić do paczku i mieć już za chwilę, dlaczego nie tabletki aborcyjne?
1: Urządzenie działa tak samo jak zwykłe automaty paczkowe. Abortomat budzi jednak wątpliwości co do legalności, bo pomaganie w aborcji jest niezgodne z polskim prawem. Twórcy urządzenia odpierają jednak te zarzuty, argumentując, że sam abortomat nie jest osobą fizyczną. I na koniec zmieniamy temat. Od jutra wstęp na molo w Kołobrzegu znów będzie bezpłatny, bo 1 października to koniec letniego sezonu. Opłata za wstęp wróci 30 kwietnia. Molo w Kołobrzegu, największym uzdrowisku w Polsce, ma długość 220 metrów i szerokość 9 metrów. Pomost spacerowy znajduje się około 4,5 metra nad poziomem morza.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Nad całym krajem niebo błękitne, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Warmii i Mazurach, przez 20 na Pomorzu i Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku, do 24 w Lubuskiem.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
6: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie w radiowym studiu. Ze mną Paulina Szejgicka, kosmetolog, probiotyk klinik. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
7: Dzień dobry.
6: Paulina, lato się skończyło, wszystko wraz z nim, że tak powiem, zaczyna przybierać takie brzydkie barwy, niebo szare. Nasza cera też szarzeje. Po letniej opaleniźnie już niewiele zostało, no i pokazują się przeróżne mankamenty. I dziś chciałabym powiedzieć, bo taką pierwszym takim problemem, który mi się nasuwa po takim ekspozycji na słońce, są przebarwienia. one wyglądają brzydko.
7: No niestety, często przychodzą panie i mówią, że Boże, ja się czuję, jakbym była brudna po prostu.
6: Tak.
7: Nie? Więc przebarwienia faktycznie są naszym takim pierwszym objawem lata.
6: Minionego
7: dużo,
6: lata.
7: Tak, że dużo korzystałyśmy z tego słońca. Niekoniecznie pamiętałyśmy o fotoprotekcji, no bo tu też wtedy przebarwienia się łatwiej pojawiają. Natomiast na pocieszenie mogę powiedzieć, że tutaj faktycznie mamy rozwiązania, które nam pomagają wyciszyć przebarwienia, rozjaśnić, usunąć i zapomnieć. Mm-hmm. Chociaż to też jest tak, że to, co widzimy na skórze, to jest jedno, to, co się dzieje w środku, to jest drugie i tutaj na fotelu obgadujemy kompleksowo zarówno terapię na przebarwienia, czyli to, jak chcemy je usunąć. Najczęściej robimy je chociażby laserowo. Poprzez działanie laserowe my wyłuszczamy te przebarwienia. Też na pewno dużo zabiegów retinolowych, czyli nałożenie retinolu rozjaśnia, poprawia kondycję skóry też pod kątem wyprysków chociażby, bo wypryski, zaskórniki, nasze niedoskonałości, to jest też kolejna taka zmora.
6: To o tym na końcu chciałam powiedzieć.
7: Gdzieś tam się pojawia. I tutaj faktycznie retinol jest takim zabiegiem, który nam rozwiązuje wszystko po trochu. Natomiast to, co się dzieje w organizmie, no to też jest ważne i tak jakby trzeba obgadać ten temat na fotelu.
6: Krótko mówiąc i podsumowując, przebarwienia nie będą takie straszne, są na nie sposoby i w Pro Beauty Clinic takie właśnie sposoby macie.
7: Zdecydowanie, bez problemu sobie z nimi poradzimy.
6: Proszę Państwa, zostańcie z nami do rozmowy z Pauliną Szygicką. Wracamy już po krótkiej muzycznej przerwie.
5: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: Paulina Szegicka, Pro Beauty Clinic. O tych niedoskonałościach, które najczęściej doskwierają nam właśnie po wakacjach, sobie dziś rozmawiamy. Na przebarwienia jest rada. A co z popękanymi naczynkami, bo to jest kolejna zmora, która no, mocno szpeci naszą twarz.
2: No, naczynka niestety nie lubią słońca i po lecie niestety bardzo nam się tak jakby uwidaczniają. Najczęściej wykonujemy zabiegi laserowe i tak właściwie to nie najczęściej, a tak tylko ten zabieg działa na naczynia, no bo żaden krem, żaden kosmetyk nie jest w stanie tego naczynia nam zamknąć, które już jest widoczne. Natomiast zabieg laserowy, on widzi po prostu naczynie. On działa na chromofor pod tytułem oksyhemoglobina, czyli innymi słowy, widzi czerwony kolor i ten czerwony kolor usuwa. W trakcie zabiegu czujemy takie lekkie ciepło, jakby lekkie ukłucie skóry, natomiast po zabiegu widzimy od razu, że to naczynie nam się wchłonęło. Więc w praktyce wygląda to tak, że nawet po takim jednym zabiegu od 50 do 60% jesteśmy w stanie tych naczynek pozamykać, a też właśnie czasami przychodzi na przykład pani, która ma jedno naczynie, które denerwuje i cały czas je widzi, nie może zakryć pod makijażem, no i faktycznie po takim jednym zabiegu okazuje się, że problem został rozwiązany i żałuję, że tak długo czekała.
1: Czy to jest tak, że na przykład po tym zamknięciu gdzieś pojawia się jakiś strupek, jakiś ślad, czy...
2: Może się, jeżeli... Generalnie jest tak, że w przypadku, kiedy te naczynia są odpowiedniej wielkości, że tak powiem, to laser pochłania w 100% bez pozostawienia żadnej reszty i tak na dobrą sprawę na drugi dzień nie ma śladu. Natomiast w przypadku, kiedy mamy naczynie większe, no to laser pochłania do pewnego stopnia, inaczej mówiąc uszkadza, natomiast zostawia resztę, czyli naczynko nam może ściemnieć, zsinieć i to się musi nam wchłonąć w przeciągu tygodnia. Czasami pojawia się drobny pęcherzyk, bąbelek, gdzieś tam wtedy nie możemy tego dotykać, ale to ustępuje samoistnie bez pozostawienia śladu.
1: Do rozmowy z Pauliną Szygicką wracamy po krótkiej muzycznej przerwie.
0: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: Proszę Państwa, Paulina Szejwicka jest dzisiaj gościem naszego radiowego studia. O tych niedoskonałościach skóry sobie rozmawiamy, które pozostają nam taką pamiątką niechcianą po udanych wakacjach. Powiedziałyśmy o przebarwieniach, powiedziałyśmy o pękających naczynkach. No i jeszcze właśnie te niedoskonałości, czyli pojawiające się nie wiadomo skąd pryszcze, mimo że ten okres dojrzewania mamy już dawno za sobą. Ciśniemy, próbujemy dusić w domu nijak, tylko to się jeszcze bardziej, że tak powiem, rozsiewa po twarzy.
2: Przyczyną pogorszenia się stanu skóry bardzo często też jest właśnie to lato, czyli korzystamy ze słońca, bardziej się pocimy, używamy bardziej treściwych kosmetyków, czyli filtry, no bo filtry, one mają zadanie chronić naszą skórę, ale niestety konsystencją są takie dość ciężkie. I teraz nasza skóra też jest taką trochę obroną przed słońcem, czyli w momencie, kiedy jest duża ekspozycja, ona próbuje się zabezpieczyć, czyli pogrubia swoją warstwę. No i w takich przypadkach bardzo często później widzimy, że no latem jak słońce jest opalenizna, to nic się tam nie dzieje i wręcz byśmy powiedziały, że jest super, ale jak już nam ta opalenizna schodzi, no to wtedy się okazuje,
1: tak,
2: że
1: tu kropeczka, coś, tak.
2: No i wtedy właśnie pojawia się ten problem, kiedy jeszcze tym bardziej to sebum nam się zapycha, no i najczęściej zaczynamy od oczyszczania, czyli musimy tutaj odgruzować skórę, ściągnąć te wszystkie rogowe komórki naskórka, które nam czopują tą warstwę. No i najczęściej takie oczyszczanie wodorowe jest taką doraźną pomocą, że kładziemy się na fotel, a jak wstajemy, to już mówimy, o jest czysto, czuję się wyczyszczona. Natomiast to, co dalej, zależy od skóry.
1: To zależy od tego, jaki jeszcze problem jest i co należy zrobić. Proszę Państwa, my nie odchodźcie jeszcze od odbiorników. To nie koniec naszej rozmowy. Wracamy do niej już za chwilę.
0: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Paulina Szejgiska, Pro Beauty Clinic, kosmetolog. Rozmawiamy dziś o tym, o naszej skórze i problemach z nią, głównie skórze twarzy. Powiedzieliśmy o tym, że skutecznie w Pro Beauty Clinic pomagacie, jeśli mamy przebarwienia, naczynka rozszerzone i takie niedoskonałości gdzieś skóry, ale powiedz na koniec, jak ważne jest to, co robimy w gabinecie i to, co później, ale i wcześniej robimy w domu.
2: Z pewnością w rzeczywistości jest tak, że to, co robimy w gabinecie, to jest jedna część i to, co robimy w domu, no to jest również bardzo istotna kwestia i tutaj głównie chodzi o to, żeby właśnie zachować taką higienę życia, że w momencie, kiedy chcemy, żeby ta nasza skóra wyglądała na świeżą, zdrową glow, jak oglądamy w Instagramie te wszystkie rolki, kiedy tamte influencerki mają takie aksamitne twarze, prawda? To nie jest tak, że one sobie zrobią jeden zabieg frakcyjny, jakiś laser albo jakieś tam nakuwanie, czary-mary i już. Tu tak jakby składa się właśnie taka regularność, sukcesywność w dążeniu właśnie do osiągnięcia tego efektu i tutaj bardzo często jest tak, że panie do nas przychodzą i mówią, no bo ja bym chciała mieć taki efekt, że mogę chodzić bez makijażu. No i tutaj faktycznie my jesteśmy w stanie to osiągnąć, ale to nie jest tak, że my wykonujemy jeden zabieg i już jest magic, tak? Magia. Tylko po prostu musimy zaplanować taką terapię i to jest jak najbardziej do osiągnięcia. Dodatkowo jeszcze jak mamy dobrze dobraną pielęgnację, w czym my też również pomagamy, podpowiadamy, co lepiej nakładać, czego lepiej unikać, jakich składników aktywnych, jakie są polecane, jakie raczej niekoniecznie, no to wtedy nabiera nasz zabieg mocy, prawda? No bo tak to jak zrobimy zabieg, ale pójdziemy do domu i nie zmyjemy makijażu, bądź też zmyjemy go mydłem, no to niestety czar pryśnie dość szybko, prawda? Natomiast jeżeli dołożymy jeszcze do tego picie wody, czyli tą higienę życia, o której tutaj wspominałam, w myśl zasady takiej longevity jako długowieczności, no to pijemy wodę, suplementacja, ograniczamy te wolne rodniki, które nam ten proces starzenia namnażają.
1: Czyli tak? Wszystkie używki, krótko mówiąc,
2: czyli
1: prawda?
2: Wszystkie używki, które gdzieś tam no smakują, ale niekoniecznie dobrze wpływają. Natomiast no chcemy ten proces starzenia hamować, żeby on wręcz nam zaczął raczkować, a nie galopować z upływem czasu, no to właśnie tą higienę życia gdzieś tam musimy trochę podkręcić, również aktywnością fizyczną, no bo pamiętajmy też o tym, że nawet najlepsze zabiegi na świecie, pielęgnacja, suplementacja, ale w momencie, kiedy ten tryb siedzący życia jest na co dzień i nie mamy czasu, w cudzysłowie mówiąc, na to, żeby trochę się ruszyć, no to też nam brakuje chociażby endorfin, a to one też nam odpowiadają za dobre samopoczucie. A jak mamy dobre samopoczucie, to od razu na twarzy wyglądamy lepiej po prostu.
1: Czyli krótko mówiąc, ta współpraca między gabinetem, kosmetologiem, a tym, co robimy w domu, jak my same dbamy o to, żeby nam było lepiej i naszej skórze, jest niezbędna w celu osiągnięcia tego pełnego efektu.
2: No zależy nam na takim holistycznym podejściu po prostu, że to nie jest tak, że chcemy zrobić zabieg, żeby na chwilę ta skóra była wygładzona, tylko my faktycznie chcemy, żeby

0: cały organizm jako całość, żeby głowa miała dobre samopoczucie, skóra miała dobry wygląd i ogólnie, żebyśmy się czuli świetnie.
1: Dziękuję bardzo. Paulina Szejgicka, Pro Beauty Clinic, była moim i Państwa gościem.
0: Dziękuję.
2: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kolejny alert w Polsce, kolejne ofiary po rosyjskich atakach w Ukrainie. Inflacja rośnie coraz szybciej, są nowe dane. Dziś w kinach premiera lalki.
2: To mnie imponuje bardzo i sam chciałbym taki być.
1: Kim chciałby być od twórca roli Wokulskiego? O tym już za chwilę. Marcin Krzemiński. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało po kilkudziesięciu minutach alert dla mieszkańców województwa lubelskiego. To już drugi dziś na wschodzie kraju SMS-owy alarm związany z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Operowanie zakończyło też lotnictwo wojskowe. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Minionej nocy w wyniku rosyjskich ataków w Ukrainie zginęło co najmniej 5 osób, w tym dziecka, 14 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy. Według Wołodymyra Załońskiego głównym celem wojsk agresora był sektor energetyczny w Kijowie i obwodzie kijowskim, no ale doszło też do uderzeń w infrastrukturę krytyczną, m.in. w obwodach żytomierskim, mikołajowskim, kirowohradzkim i rówieńskim. Są zniszczone budynki mieszkalne, trwa przywracanie dostaw prądu i wody. To 1680 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Spełniają się negatywne inflacyjne scenariusze. Ceny w Polsce rosną coraz szybciej. W kończącym się wrześniu inflacja dotarła, jak wynika z szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, do 4%. Dlaczego? O tym Wojciech Kowalik.
3: Wszystko oczywiście przez paliwa. To ich wystrzał w porównaniu z sierpniem o ponad 9%, a w porównaniu rocznym o blisko 40%. Napędził cały ten inflacyjny wzrost. Odrobinę złagodził go nam kolejny miesiąc deflacji cen żywności. Czyli we wrześniu była ona średnio trochę tańsza niż w sierpniu. Trochę droższa była energia. I ten inflacyjny wzrost, jak mówią ekonomiści, jeszcze się nie kończy.
1: Niemcy, Czechy i Słowacja od jutra obniżają ceny paliw, a konkretnie obniżą marże i paliwowe podatki. Słowacja chce też nakłonić kierowców, żeby przesiedli się do pociągów. Ceny na drugą klasę będą przez co najmniej 30 dni niższe o połowę, no ale nie będzie to dotyczyć składów międzynarodowych, czyli na przykład tych jadących z lub do Polski. Szwajcar Urs Schneider został wyznaczony do sędziowania piątkowego meczu trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów między Polską a Rumunią. 40-letni arbiter nigdy wcześniej nie miał okazji prowadzić spotkania z udziałem ani biało-czerwonych, ani Rumunii. Mecz na PGE Narodowym w Warszawie rozpocznie się o 20:45, oczywiście w piątek. A od dziś można się wybrać do kina na najnowszą wersję lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego, a w niej plejada gwiazd. Na przykład w roli Rzeckiego po latach wraca na ekran Marek Kondrat.
4: Marek jest niezwykły, jest przedstawicielem pokolenia aktorów inteligentnych, oczytanych, odważnych, z poczuciem humoru i z jakąś taką brawurą. I to mnie imponuje bardzo i sam chciałbym taki być.
1: Mówi Marcin Dorciński, który w kinowej lalce zagrał Wokulskiego, a Izabelę Łęcką z kolei zagrała Kamila Urzędowska.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dużo słońca, bezchmurne niebo, miejscami na południowym wschodzie, nadal też ciepło. Maksymalnie od 17 stopni na północnym wschodzie, przez 20 w centrum, do 24 na zachodzie kraju.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Jesteśmy po 12, jest środa i dzień chłopaka, moi drodzy. I moje drogie, też przypominam, o Dniu Chłopaka będziemy sobie dzisiaj wspominać niejednokrotnie. Powiemy też o nowych utrudnieniach w centrum Włocławka, utrudnieniach dla kierowców. Przede wszystkim jednak mnóstwo muzyki. Filip Waćkowski, cześć.

0: Nowe utrudnienie w centrum Włocławka. Jutro nastąpi zamknięcie Tumskiej oraz Starego Rynku. Przyczyną jest budowa sieci i przyłącza cieplnego. To utrudnienie, zamknięcie Tumskiej, potrwa aż do połowy października, a zaczyna się już jutro.
1: Po polsku na 101,4.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kościół parafialny w Izbicy Kujawskiej gościł niezwykłe wydarzenie. Oraz kolejny raz zmieniono uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Kościół parafialny pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej gościł niezwykłe wydarzenie. Recital Chopinowski upamiętniający rocznicę urodzin ich chrztu Tekli Justyny Skrzyżanowskich, matki Fryderyka Chopina. Organizatorem wydarzenia były Urząd Miejski oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej. Mówi Marek Dorabiała, burmistrz Izbicy Kujawskiej.
2: To już kolejny koncert, recital Chopinowski w kościele parafialnym w Izbicy Kujawskiej. W kościele, w którym 244 lata temu została ochrzczona matka Fryderyka Chopina, Justyna Tekla Krzyżanowska. To właśnie tutaj, przy tej chrzcielnicy w roku 1782 Justyna Tekla Krzyżanowska przyjęła chrzest święty.
1: Teklę Krzyżanowską i jej przyszłego męża Mikołaja Chopina połączyła miłość do muzyki. Poznali się w dworku Ludwiki Skarbkowej w Żelaznej Woli. Ich syn Fryderyk przyszedł na świat w 1810 roku. Przed zgromadzoną w świątyni publicznością wystąpiła Zuzanna Sejbuk. Artystka jest pianistką młodego pokolenia. Jest laureatką wielu polskich i zagranicznych nagród. Mówi Zuzanna Sejbuk, pianistka.
3: Dzisiaj zagrałam walca S-dur op. 18, 4 mazurki op. 41, emol, hadur, adur i cismol. Następnie wariacje op. 2 na temat Tacitarem Lamano z opery Don Giovanni Mozarta i na koniec Andante Spianato i Wielki Polonez S-dur op. 22. Wszystko oczywiście Fryderyka Chopina. Szczególnie miło grało mi się mazurki, których elementem jest też kujawiak. A Izbica przyjęła mnie bardzo miło.
4: Zapytam o sam początek. Dlaczego w ogóle, skąd u Pani się pojawiła muzyka chopinowska?
3: Myślę, że muzyka Fryderyka Chopina towarzyszy pianistom w Polsce. Zawsze jest jej dużo, to jest nasze dziedzictwo i to jest piękne, że możemy ją wykonywać, że jesteśmy jej tak blisko, że to jest tak naprawdę nasze. Także grałam na fortepianie od 5 roku życia, no i już jako mała dziewczynka zapoznawałam się z utworami Fryderyka Chopina. Na początku to były te prostsze etiudy nokturne i imprompti, no a w miarę upływu czasu grałam coraz większe formy.
1: Jego muzyka stanowi ważny element kultury europejskiej. Wrześniowa sesja Rady Miasta Włocławek miała spokojny przebieg. Uchwały dotyczyły głównie porządkowania przepisów prawnych. Kolejny raz zmieniono uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek. Prezydent tłumaczy, że chodzi o przesunięcie środków z inwestycji. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
5: To na przykład są przesunięcia związane z wykorzystaniem czasu, kiedy ulica Wysoka była zamknięta na przebudowę mostu nad Zgłowiączką. Może to przebudowa to jest za duże słowo, ale prawda jest taka, że wykonaliśmy tam prace związane z zabezpieczeniem i izolacji związanej z wodą, ale też tak naprawdę z zabezpieczeniem też całej konstrukcji od góry. Więc ten most mamy na kolejne kilkadziesiąt lat załatwiony, to znaczy on nie będzie wymagał zamykania ulicy Wysokiej, bo mamy sprawy jeszcze do dokończenia pod samym tym mostem, ale to zrobimy w przyszłym roku, oczywiście jeżeli na to pozwolą środki finansowe.
1: Odmiennego zdania jest szef opozycji. Mówi Jarosław Chmielewski, przewodniczący klubu radnych PiS.
6: Konsekwentnie też będę mówił, że to pokazuje niewłaściwie planowanie, to, że miasto nie potrafi tego w odpowiedni sposób zaplanować. Ja się przyglądam innym miastom czy innym powiatom, gdzie ta sytuacja wygląda w ten sposób. Rzeczywiście nowelizacje w budżecie się zdarzają, no ale nie co sesja, bo tak naprawdę to pokazuje, tak jak powiedziałem, że nie ma tutaj właściwego planowania i to myślę jest bolączką naszego miasta już od kilku kadencji.
1: Rada Miasta uchwaliła również zmianę wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Chodzi o sale gimnastyczne oraz szatnię nakrytej pływalni Delfin. Zgodnie z zapowiedzią zmieniono także regulamin korzystania z boisk. W przypadku treningu jednorazowa rezerwacja wynosi 90 minut, a w przypadku meczu 150 minut. Boiska mają być czynne od 1 kwietnia do 31 października, co najmniej w godzinach od 8 do 22, a w sobotę i niedzielę od 9 do 22. W miesiącach jesiennych i zimowych od poniedziałku do piątku boiska będą dostępne od 10 do 21, a w soboty i święta od 10 do 18. Ma to zakończyć sytuację, w których dzieci i młodzież przychodzą pograć w piłkę i zostają zamknięte boiska.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: Środa w pół do weekendu, można powoli sobie coś na weekend planować, a jeżeli jesteśmy seniorem, no to czeka nas weekend seniora z kulturą. 3 października o 11 w Bibliotece Przywarszawskiej odbędą się warsztaty z rękodzieła, które poprowadzi Stefan Kaczmarek. Seniorzy stworzą obrazki ze słomy, obowiązują jednak wcześniejsze zapisy we Włocławskiej Bibliotece. Można to zrobić telefonicznie.
1: Polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zamiast opieki i znęcanie się będzie sądowy finał sprawy rodziców zastępczych ze Zgierza. Potem nowe informacje o przerwanym locie z Dubaju do Tel Awiwu i ważny wieczór dla fanów nieba i gwiazd. Marcin Krzemiński. Zamiast zapewnić opiekę 8-latkowi, znęcali się ze znajomym nad chłopcem i jego siostrą. Teraz rodzicami zastępczymi ze Zgierza zajmie się sąd. Do niego bowiem trafi akt oskarżenia. Dramat dzieci wyszedł na jaw w lutym tego roku dzięki zgłoszeniu przypadkowej osoby, mówi Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
2: Sprawę ujawnił przechodzień, który nagrał bosego 8-latka w piżamie stojącego na śniegu. Mężczyzna przesłał film policji, w związku z czym funkcjonariusze podjęli stosowną interwencję. W trakcie tej interwencji opiekunowie próbowali ukryć prawdę. Twierdzili, że dziecka nie ma w domu. Chłopiec wszedł jednak do mieszkania przy policjantach. Był dotkliwie pobity.
1: W czasie śledztwa wyszło też na jaw, że siostra chłopca była celowo kąpana w lodowatej wodzie i golona na łyso. Rodzicom zastępczym i ich znajomemu grozi teraz do 10 lat więzienia. W rękach policji 46-latek podejrzewany o umieszczenie dwóch plastikowych pojemników z łatwopalną cieczą przy przyłączu gazowym budynku jednej z firm w Elblągu. Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Mężczyzna to były pracownik firmy. Wstępnie przyznał, że to, co zrobił, było wymierzone w byłego pracodawcę. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Są nowe informacje w sprawie incydentu w samolocie linii Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu, a ostatecznie przekierowanego do Arabii Saudyjskiej. Coraz więcej wskazuje na to, że jeden z pilotów zamierzał rozbić maszynę, podała jedna z izraelskich telewizji, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela władz. Miał on powiedzieć stacji, że, tu cytat, uniknięto wielkiej katastrofy i że pilot, który najprawdopodobniej chciał przejąć sterowanie, jest przesłuchiwany. Mężczyzna to według izraelskiego portalu Walla Omańczyk. Obniżka cen paliw zależy od prezydenta, przekonuje minister energii Miłosz Motyka. Deklaruje, że rząd od razu po podpisie Karola Nawrockiego pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych uruchomi program CPN, bo planu B nie ma.
3: Pan prezydent w swoim projekcie nie wskazuje źródła finansowania. Pan prezydent niestety wybrał polityczną nawalankę, bo gdyby jeszcze wskazał inne źródło finansowania, byłoby to gdzieś uzasadnione.
4: Panie ministrze, na jakie obniżki możemy liczyć po wprowadzeniu programu?
3: Ponad 1 zł mniej na litrze benzyny, ponad złoty 10-15 na litrze oleju napędowego.
1: Mówi minister energii w rozmowie z Grzegorzem Kozłem. Fanów obserwacji nieba i gwiazd czeka dziś nieprzespana noc. Od wieczora obserwować będzie można księżyc na tle Plejad. Plejady to wyjątkowo efektowna gromada gwiazd, mówi kierujący Planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
5: W ich skład wchodzi kilkaset młodych, liczących ledwie 100 milionów lat gwiazd, które dodatkowo podświetlają resztkę gazu, z którego się narodziły. Okiem nieuzbrojonym dostrzegamy ich 7, w porywach do 9.
1: Obserwacje najlepiej zacząć od około 19.30, zdecydowanie ułatwi ją też lornetka. Co ważne, zjawisko pozostanie widoczne przez całą noc.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Maksymalnie od 17 stopni na północnym wschodzie, przez 20 w centrum, do 24 na zachodzie kraju. Dużo słońca, a na południowym wschodzie, czyli w Karpatach i na Lubelszczyźnie, miejscami nawet bezchmurne niebo.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Ostatni dzień września to oczywiście Dzień Chłopaka. O tym święcie w tej godzinie porozmawiamy sobie więcej. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Jesteśmy po 13, no i mamy dla Was mnóstwo wyśmienitych przebojów.

Dzisiaj mamy Dzień Chłopaka. No i jak to jest, że jeśli chodzi o panie, to najbardziej spopularyzowany jest Dzień Kobiet, a nie Dzień Dziewczyny. W przypadku panów Dzień Mężczyzn, no tak na dwa razy obchodzony, bardziej właśnie Dzień Chłopaka. No panowie, to jest kolejny po prostu dowód na to, że my dorastamy tylko do 13 roku życia, później tylko rośniemy. Chociaż ja bym to inaczej ujął, my po prostu jesteśmy wiecznie młodzi.

0: Dzisiaj ważny dzień, no, dzień chłopaka. Drogie panie, przypominam po raz kolejny, żeby nie było. Ale oprócz Dnia Chłopaka mamy też Święto Tłumaczy. No tak, no. No panowie, tłumacz to by się nam przydał. Z kobiecego na nasze.
1: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

jesień. Dłuższe wieczory, częściej siedzimy w domu, ciasta pieczemy, a i święta będą za wcale niedługo, więc co drożeje? Masło drożeje, kochani. Okazuje się, że po 3 miesiącach stabilizacji masło mocno zdrożało. Mimo, że w tym roku najpierw mocno staniało, tak przez ostatni miesiąc o 15% w górę ceny masła. Ja mam zamrożone, gdzieś tam z promocji kupione 2 miesiące temu. I ja po prostu myślałem, że no kupiłem masło, a teraz to mówcie mi inwestor.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Podejrzany pakunek w Białymstoku, od tego zaczniemy. Potem inflacja, jej wpływ na nasze portfele. Będzie też tenis i turniej w Pekinie. Marcin Krzemiński. Na początek Białystok i utrudnienia w centrum miasta. Przed południem na bocznicy kolejowej w pobliżu ważnego tunelu imienia generała Fildorfa Nila znaleziono pakunek, który muszą zbadać pirotechnicy. Pobliskie ulice są zablokowane. Foliowy pakunek znaleźli sokiści w jednej z cystern przewożących olej napędowy. Do tematu będziemy wracać. Autobusowa komunikacja zastępcza na trasie kolejowej Warszawa-Wileńska-Wołomin to po wczorajszej awarii wciąż utrzymują się utrudnienia w ruchu pociągów. Blisko 40 składów zostało odwołanych, a 55 było opóźnionych o łącznie ponad 766 minut. Kolej pracuje nad usunięciem usterki urządzeń sterowania ruchem. Do 4% dotarła inflacja w kończącym się wrześniu. Ceny rosną coraz szybciej, a inflacyjny odczyt już wyraźnie przebił poziom uważany za zdrowy dla całej gospodarki i naszych portfeli. Z nami jest Wojciech Kowalik. Wojtku, powiedz, czy to wszystko to wina drogich paliw?
2: Przede wszystkim, bo w miesiąc zdrożały o ponad 9, a w ostatni rok o prawie 40%. Ale na razie inflację widać głównie właśnie w paliwach, mówił Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
3: Czyli nie mamy takiej niebezpiecznej sytuacji, w której impuls ze strony cen paliw uruchamiałby taką spiralę cenową w innych branżach, tak? Że jedna firma podnosi ceny, bo drożeją paliwa, druga firma podnosi ceny, bo ta pierwsza podniosła i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście sytuacja inflacyjna dobra nie jest z punktu widzenia konsumenta, no bo ceny rosną szybciej, co oznacza, że realne dochody rosną wolniej, ale pozytywne jest to, że nie ma nakręcania się spirali cenowej.
2: Wciąż to uderzenie drogich paliw trochę łagodzą ceny żywności. Przeciętnie są niższe niż rok temu.
1: No ale i ten trend prawdopodobnie powoli się kończy, no i podskoczyły też ceny energii. W szkołach mija pierwszy miesiąc obowiązkowej edukacji zdrowotnej i zakazu używania telefonów. Są placówki, które wyprzedziły reformę. W zespole szkolno-przedszkolnym numer 18 w Poznaniu od blisko 2 lat uczniowie zostawiają telefony w swoich szafkach na cały dzień.
4: Myślę, że to troszeczkę zmniejsza aktywność młodzieży w mediach społecznościowych i zmniejsza ten element niebezpieczeństwa przepływu tych treści, które mogły być obraźliwe, które dzieci zamieszczały wobec siebie. Bo proszę zauważyć też, że dzieci mając telefony w szkole miały możliwość fotografowania różnych sytuacji, miały możliwość podkreślania niektórych kwestii.
1: Mówi dyrektorka szkoły Magdalena Katarzyńska-Radomska i dodaje, że uczniowie chętniej teraz ze sobą rozmawiają, są też bardziej skoncentrowani na zajęciach w szkole. Polskie tenisistki zaczęły rywalizację na turnieju tenisowym w Pekinie i jedna z nich, Katarzyna Kawa, już odpadła po długim meczu z Darią Snigur. Przemysław Pozowski.
5: Dziś w stolicy Chin jeszcze mecz Magdaleny Fręch z francuską Elsą Jacquem, a w kolejne dni na korty wyjdą Magda Linet, Maja Chwalińska i Iga Świątek. A w turnieju mężczyzn w stolicy Chin zagra jutro Hubert Hurkacz.
1: W pierwszym meczu zmierzy się z 15. tenisistą świata, Amerykaninem Lernerem Tienem.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Kolejny piękny, słoneczny i do tego ciepły dzień. Na termometrach maksymalnie 19 stopni na Podhalu, 20 na Podlasiu, na Kujawach i na Środkowym Pomorzu, 21 na Mazowszu i na Podkarpaciu, 22 na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce, 23-24 w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: To już po 14:00. W tej godzinie porozmawiamy sobie o kasie, o pieniądzach i tych państwowych, i tych naszych, bo okazuje się, że deficyt budżetowy w skali całego kraju będzie bardzo duży, ale i my, po prostu zwykli ludzie, zadłużamy się na potęgę. Na co? Tu będziecie zaskoczeni. Wszystkie szczegóły w tej godzinie.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

porozmawiajmy sobie o pieniądzach, kosmicznych pieniądzach. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. No i dochody państwa mają wynieść blisko 700 miliardów złotych. Problem w tym, że wydatki to 977 miliardów. No i tak, dobrze liczycie, będziemy troszkę na minusie, tak delikatnie. 281 miliardów złotych. Czasem narzekamy, że niektórzy politycy są słabo wykształceni, ale moim zdaniem ogólnie to zbyt dobrze. Wszyscy niepotrzebnie w podstawówce nauczyli ich liczb ujemnych. Państwo na minusie, ale my często też jesteśmy na minusie. Na co się zapożyczamy, możecie być zaskoczeni. O tym powiem więcej za moment.

0: w garść. Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka, to jest kolejna audycja programu Kultura na Fali. Dziś moim gościem jest pani Agata Kubajka, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Pani Agato, chciałabym porozmawiać, jakie działania są podejmowane w Brzeskim Centrum Kultury i Historii w Wahadle, promujące kulturę naszego regionu.
2: Ja śmiało mogę powiedzieć, że Brześć Kujawski kulturą tradycyjną, kulturą regionalną, folklorem stoi. Działania, jakie podejmujemy, no to przede wszystkim cztery zespoły folklorystyczne działające w Brześciu Kujawskim z ogromną tradycją. Mamy grupę folklorystyczną Dzieci Kujaw, dzieciaczków w wieku od 5 do 8 lat. Mamy grupę młodzieżową, która prezentuje już bardziej zaawansowane tańce kujawskie, a także w zeszłym roku powstałą grupę dorosłych, zespół pieśni i tańca Brześcioki, no i śpiewający zespół seniorski, zespół spod strzechy. Są to grupy, które spotykają się regularnie, które kultywują tradycyjny folklor kujawski, zarówno w gwarze, zarówno w stroju. Dbamy o to, aby strój regionalny był autentyczny, żeby był pięknie skompletowany, żeby był jak najbardziej tradycyjny, zgodny z przekazami etnograficznymi. Również muzyka, również tańce. Mamy wspaniałego choreografa Macieja Mielczarskiego, który pięknie uczy zarówno młodzież, jak i dorosłych tańców kujawskich. Więc tańczymy, pokazujemy, śpiewamy, posługujemy się gwarą kujawską, a również pielęgnujemy tą kulturę ludową w strojach ludowych, które staramy się nosić, gdy tylko na darzy się ku temu okazja. Takim działaniem na pewno jest też działanie na naszej wystawie multimedialnej Wahadło Czasu. Duża część tej wystawy poświęcona jest etnografii w taki bardzo przystępny, tak jak zresztą cała wystawa, bardzo przystępny, interaktywny sposób pokazywana. Jest część dotycząca kuchni kujawskiej, jest część dotycząca stroju kujawskiego, piękne opowieści o zwyczajach kujawskich, które udało się nagrać zespołowi spod strzech w parku etnograficznym w Kłupce i również one są do obejrzenia i do odsłuchania. Są również quizy z gwary kujawskiej, też zrobione w sposób interaktywny, czyli ta część dotycząca właśnie regionu naszego Kujaw również znajduje się na naszej wystawie multimedialnej Wahadło Czasu. Myślę, że taką dużą promocją Kujaw i dużą promocją folkloru kujawskiego i regionu jest organizowany w Brześciu Kujawskim przez Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło już od 15 lat festiwal folklorystyczny imienia Tadeusza Zielińskiego. Tu warto wspomnieć patrona tego festiwalu, bo tak naprawdę umiłowanie do folkloru Kujaw zawdzięczamy właśnie Tadziowi Zielińskiemu, który bardzo kochał folklor kujawski i on nas uczył tego folkloru, dlatego jego imienia jest festiwal. Festiwal z roku na rok się rozrasta, przyjeżdża coraz więcej zespołów, mamy profesjonalne jury, które również dba o to, aby prezentowany program był zgodny z regionem. Zwraca uwagę na strój, zwraca uwagę na dobór muzyki, na gwarę, czy również kapelę, która przygrywa zespołom pokazującym swoje programy artystyczne. Oczywiście w przyszłym roku już kolejna edycja tego festiwalu, także to też bardzo duża promocja regionalizmu i takim myślę, że też ostatnim działaniem, które podjęliśmy dzięki współpracy z Muzeum imienia Jana Kacprowicza w Inowrocławiu, jest to odbywający się co 2 lata u nas, będzie w przyszłym roku 3. edycja organizowana przez nas, a w Inowrocławiu od wielu, wielu lat już jest organizowany konkurs dla rękodzielników pochodzących z Kujaw. Rękodzielników, którzy właśnie konkurują w różnych dziedzinach, bo jest i haft kujawski, i koronka, i malarstwo, i nawet poezja kujawska, czy wzornictwo, czy zabawki drewniane. Także przepiękne kowalstwo artystyczne, także przepiękne prace wpływają i też profesjonalne jury, etnografowie, też współpracujemy właśnie z Muzeum Etnograficznym we Włocławku, oceniają te prace i co 2 lata właśnie wystawa kończąca, już podsumowując ten piękny, piękny konkurs zatytułowany Moja Droga Kujawskie Dziedzictwo. Wystawa pokonkursowa jest właśnie prezentowana w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło. Też właśnie w ramach festiwalu folklorystycznego jest otwarcie tej wystawy i wręczenie nagród. Także to są takie działania, które robimy systematycznie na co dzień. Także myślę, że Brześć Kujawski bardzo mocno kojarzy się z folklorem. Dzieci Kujaw to już taka też rozpoznawalna marka. Tańczymy, śpiewamy i Kujawy promujemy szerzej, w szerszym regionie.
1: Kontynuując rozmowę Pani Agato, chciałabym, aby opowiedziała nam Pani, od ilu lat działacie i jakie jest zainteresowanie działalnością właśnie tutaj tego folkloru w Brześciu.
2: W Brześciu zespół Dzieci Kujaw, proszę Państwa, w 2027 roku, czyli w przyszłym roku, będzie obchodził 30-lecie swojej działalności. Gdzieś obok tworzył się też zespół folklorystyczny z Podstrzechy, także od bardzo dawna już kultywujemy ten folklor i naprawdę jest duże zainteresowanie. Mamy duże zainteresowanie i w zespole dziecięcym, i w zespole dorosłym, który powstał, można powiedzieć, rok temu. Myślę, że przez to, że ten folklor pokazujemy w takiej formie bardzo autentycznej, bardzo dbamy o jego czystość, on naprawdę jest piękny, ludziom się podoba i chętnie chcą w nim uczestniczyć.
1: Pani Agato, proszę nam jeszcze opowiedzieć, czy wprowadzacie Państwo jakieś innowacyjne projekty, które łączą nowoczesność z kulturą ludową?
2: Tak, mogę pochwalić się dwoma projektami. Pierwszy z nich to Kujawska Noc Świętojańska, Echo Tradycji w Słowie, realizowana w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności. Ten projekt realizowany przez Instytut Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej. I był to projekt, który polegał na zrealizowaniu takiego widowiska w Gwarze Kujawskiej, Noc Świętojańska. To widowisko zaprezentowaliśmy w czerwcu nad Zgłowiączką, ale powstał z tego widowiska film, który będzie prezentowany na naszej stronie internetowej, więc jest to taka, można powiedzieć, innowacja. Oraz w ramach tego projektu nagramy 4 teledyski do tradycyjnych pieśni kujawskich, również zrobionych w nowoczesnych aranżacjach, więc będzie to taka właśnie nowoczesna forma prezentacji folkloru i te teledyski będą również zamieszczone na naszej stronie internetowej. A drugi projekt to współpraca przy projekcie ze Stowarzyszeniem Edukacyjno-Teatralnym Teatr Nasz. Projekt nazywał się Nasze Tradycje ku Kujawom i w ramach tego projektu powstała platforma edukacyjna internetowa, na której znajduje się mnóstwo rzeczy związanych z Kujawami, czyli zarówno o gwarze, gry, scenariusze dla nauczycieli, prowadzenia lekcji, filmiki instruktażowe, jak robić kwiaty z bibuły, jak pleść wieńce dożynkowe i również film zrealizowanego przez nas musicalu dotyczącego regionu Kujaw, zatytułowanego Tak to u nas jest i właśnie ten film to też taka nowoczesna forma ukazania tradycji kujawskich, które są cały czas kultywowane w Brześciu Kujawskim.
1: Niesamowite połączenie. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim gościem była dziś pani Agata Kubajka, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. A to była kolejna audycja programu Kultura na Fali. Sylwia Szarecka, dziękuję i do usłyszenia.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

mamy długi. No jako kraj to wiadomo, ale my jako zwykli Polacy też często mamy długi. Krajowy Rejestr Długów poinformował, że w swoich bazach ma blisko 2 miliony zadłużonych konsumentów. No i pytanie, na co się zapożyczamy, a potem mamy problem ze spłatą? Otóż najmłodsi często pożyczają na takie zwykłe zakupy. Na przykład na kebaba za 40 zł albo na suszarkę do włosów. No i później jest problem z oddaniem. Młodzi konsumenci korzystają z akcji weź teraz, zapłać później, tylko z tą płatnością to nie zapłacą.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Podejrzany pakunek i duże utrudnienia w ruchu to w Białymstoku. Przed Pałacem Prezydenckim politycy lewicy i apel dotyczący paliw. Będzie też piła i ustalenia w sprawie morderstwa seniorki sprzed 18 lat. Marcin Krzemiński. Na początek wracamy do utrudnień w Białymstoku. Z powodu akcji saperów sprawdzających podejrzany pakunek na cysternie z paliwem zamknięta jest główna arteria łącząca północną i południową część miasta. O szczegółach Jakub Medek.
2: O przyczynach akcji saperów i wpływie na sytuację komunikacyjną w Białymstoku mówi podkomisarz Malwina Olszewska z Komendy Miejskiej Policji.
3: Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci. Możliwe są utrudnienia w ruchu na ulicy Składowej, Kopernika i Hetmańskiej.
2: Do momentu odholowania składu, którego częścią jest wagon z podejrzanym pakunkiem, zamknięty został też tunel na przedłużeniu Kopernika, właśnie i Składowej, łączący osiedla Nowe Miasto i Słoneczny Stok. Policja ewakuowała też jedną ze stacji benzynowych przy ulicy Kopernika.
1: Paliwa i polityka. Lewica domaga się podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Premier Krzysztof Gawkowski i poseł Tomasz Trela przyszli przed Pałac Prezydencki z kanistrem. Według Gawkowskiego ustawa to szansa na tańsze paliwo na stacjach paliw i głowa państwa powinna ją podpisać, albo jest za zyskami wielkich firm paliwowych.
4: Sprawa jest banalna. Albo chcemy wspólnie pracować dla bezpieczeństwa Polek i Polaków, obniżając ceny paliw na stacjach, albo bawimy się w politykę. I to prezydent bierze za to odpowiedzialność. Koniec z jakimiś machlojkami, politykierstwem.
1: Cena diesla przekroczyła tymczasem już 9 zł za litr, co szczególnie dotyka firmy transportowe. Kierowcy tirów narzekają, że płacą za tankowanie o kilka tysięcy więcej niż na początku roku.
5: Zbiornik 1000 litrów to jest 9 tysięcy.
6: To jest o 2,5 tysiąca więcej 3 tysiące. To jest kosmos.
1: Tir spala średnio do 40 litrów przy 100 kilometrach na godzinę, a jesienią i zimą spalanie zdecydowanie wzrasta. Ważą się losy, czy polityk PiSu Marcin Romanowski dostanie list żelazny. Warszawski Sąd Okręgowy rozpatruje właśnie wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości, który ukrywa się za granicą. Na prokuratura ściga go w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Morderstwo seniorki z Piły sprzed 18 lat rozwiązane. Policja z poznańskiego archiwum X dzięki nowoczesnym badaniom genetycznym odkryła tożsamość sprawcy. Zarzut zabójstwa usłyszał 44-letni obecnie wnuk kobiety, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
7: Nasi biolodzy ponownie przeanalizowali przedmioty, które były zabezpieczone na miejscu zbrodni i odnaleźli nowe ślady biologiczne, o których istnieniu wcześniej nikt nie wiedział. I te ślady biologiczne zostały zidentyfikowane jako ślady mężczyzny.
1: Zwłoki samotnie mieszkającej 73-latki znaleziono 18 lat temu w domu wielorodzinnym. Wtedy jednak nie udało się wytypować sprawcy. Jutro ruszają zapisy na kolejną turę lubelskiego czeku turystycznego. Dofinansowanie wyniesie 300 zł i dotyczy minimum 2 noclegów. Pobyt można wygenerować przez stronę internetową akcji punktualnie o 10 rano.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najchłodniej na Suwalszczyźnie, na Podhalu, na Podlasiu i na Lubelszczyźnie, tam 19-20 stopni. Najcieplej w Lubuskiem, tam 24. Dużo słońca i nie powinno padać.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Jesteśmy po 15 popołudniowej godziny szczytu na drogach Włocławka. Korkuje się oczywiście dojazd do mostu stalowego, zwłaszcza od strony Wyszyńskiego czy Brzeskiej. Duży ruch także na skrzyżowaniu Alei Królowej Jadwigi z Aleją Kazimierza Wielkiego, czy na rondzie o zbiegu Kruszyńskiej i Alei Królowej Jadwigi. Tłoczno też na rondzie u zbiegu Witosa, Chopina oraz Okrężnej. Jeżeli widzisz korek albo wypadek, daj znać innym i na przykład napisz do nas na Messengerze. Ja od razu tę informację podam dalej. Teraz wracamy do grania.

dzień. Dzień chłopaka. Oczywiście dzień chłopaka. O tym już wspominaliśmy, ale drodzy panowie, zobaczcie jak to jest. Jak byliśmy dziećmi, to na jakiś dzień chłopaka właśnie dostawaliśmy na przykład stówkę od babci albo od mamy. Teraz jesteśmy dorośli i już tych pieniędzy nie dostajemy. A to właśnie teraz byłyby nam najbardziej potrzebne.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: We Włocławku odbyła się konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie oraz klub filmowy Ósemka z nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Patryk Jaramierski, Puls Włocławka, zapraszam. We Włocławku odbyła się konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie, zorganizowana przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do seniorów. Specjaliści rozmawiali m.in. o profilaktyce, szczepieniach, zdrowym odżywianiu i codziennym dbaniu o zdrowie. Podczas konferencji zwracano uwagę na to, że wraz z wiekiem szczególnego znaczenia nabiera profilaktyka i regularne kontrolowanie stanu zdrowia. Jednym z tematów były szczepienia, które mogą pomóc w ochronie przed chorobami, szczególnie istotnymi dla osób starszych. Mówi Magdalena Krygier-Czajkowska, rzecznik Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku.
2: Prelegenci będą mówić o infekcjach jesiennych, które mogą pojawić się u seniorów, o szczepieniach ochronnych, a także będziemy mówić o diecie. Jak powinna wyglądać dieta seniora, jak odpowiednio seniorzy powinni się odżywiać. Krótko wspomnimy także o cyberbezpieczeństwie, które jest tutaj wielkim niebezpieczeństwem dla seniorów. Tak? Na koniec przedstawiciel nadleśnictwa we Włocławku krótko opowie o tajemnicach lasu, o grzybach, które są w naszym regionie.
1: Sporo miejsca poświęcono również szczepieniom. Specjaliści podkreślali, że to jeden z ważnych elementów profilaktyki, dlatego seniorzy powinni mieć dostęp do rzetelnych informacji na temat możliwości ochrony przed chorobami zakaźnymi. Nie zabrakło również tematów związanych z dietą. Eksperci mówili o tym, jak sposób odżywiania może wpłynąć na samopoczucie i zdrowie seniorów oraz na co zwracać uwagę przy komponowaniu codziennych posiłków. Konferencja była okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także do rozmowy ze specjalistami i zwrócenia uwagi na proste działania, które mogą pomóc seniorom dłużej zachować zdrowie i dobrą kondycję. Włocławski Klub Filmowy Ósemka z prestiżowym wyróżnieniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nagroda to docenienie działalności klubu i jego wkładu w rozwój kultury filmowej we Włocławku. Dla twórców i osób związanych z Ósemką to ważne potwierdzenie, że ich działalność ma znaczenie nie tylko lokalnie. Mówi Izabela Trojanowska, dyskusyjny klub filmowy Ósemka.
3: Z ogromną radością przyjęliśmy nominację do nagrody dla najlepszego klubu filmowego w Polsce. Tych klubów filmowych w Polsce zrzeszonych w Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych jest 122, więc bardzo dużo. Oprócz tego o nagrodę mogły się ubiegać kluby niezrzeszone. Także dużo jest klubów prowadzących działalność filmową i dodatkowo jeszcze zakończoną dyskusją. My zostaliśmy nominowani przez Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych i okazało się 23 września ku naszemu, nie ukrywam, zaskoczeniu. Powiem dlaczego. Dlatego, że w tym roku bardzo duży nacisk kładzie się na kino dostępne. Między innymi jednym z nominowanych był klub Migający i byłam święcie przekonana, że to właśnie on zdobędzie nagrodę i okazało się, że członek kapituły wyczytuje dyskusyjny klub filmowy Ósemka, więc radość ogromna, bo to jest uhonorowanie nie tylko naszej pracy, ale też widzów, którzy przychodzą. To nie jest nagroda dla nas tylko i wyłącznie. Żeby powstał dyskusyjny klub filmowy, muszą być chętni do tego, żeby to robić. Musi być dobry film i przede wszystkim muszą być widzowie.
1: Klub od lat skupia miłośników kina i tworzy przestrzeń do wspólnego oglądania, rozmów i poznawania filmowej sztuki. Otrzymane wyróżnienie jest więc nie tylko nagrodą dla samej Ósemki, ale także docenieniem ludzi, którzy przez lata ją tworzyli i rozwijali.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: Dzisiaj jest Dzień Chłopaka, ostatni dzień września. Drogie panie, przypominam i od razu mówię, co jest najlepszym prezentem na Dzień Chłopaka 2026? Sam jestem chłopakiem, to wiem. Pełen bak paliwa. Nic droższego chyba nie wymyślicie.
1: Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Były wiceminister z listem żelaznym. Jest decyzja sądu. Potem kolejne badania napastnika z opactwa w Jarosławiu i darmowy wstęp na molo w Kołobrzegu. Marcin Krzemiński. Sąd wydał list żelazny dla polityka PiS byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. List z wnioskiem o takie zabezpieczenie trafił do sądu w sierpniu. Był nadany z kontrolowanego przez Rosję Naddniestrza. O decyzji sądu poinformował pełnomocnik polityka mecenas Bartosz Lewandowski.
2: Stwierdził, uchylił tymczasowe aresztowanie stosowane wobec niego od momentu, kiedy to orzeczenie sądu stanie się prawomocne, czyli jeżeli prokuratura w tej sprawie złoży stosowny środek odwoławczy i to orzeczenie by się utrzymało przez sąd drugiej instancji, to środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zostanie uchylony, co skutkuje również uchyleniem europejskiego nakazu aresztowania.
1: A to oznacza, że Romanowski będzie mógł bezpiecznie wrócić do kraju. Polityk PiS jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W grudniu 2024 roku uciekł za granicę. Prokuratura wcześniej negatywnie zaopiniowała wniosek o list żelazny i już zapowiada zaskarżenie postanowienia sądu. Z kolei mecenas Lewandowski nie ma wątpliwości, że jego klient przyjedzie do Polski, gdy tylko postanowienie o wydaniu listu żelaznego się uprawomocni. Było skutkiem działania terrorysty. Próbował rozbić samolot, żeby zamordować 180 Izraelczyków. To w ostrych słowach minister bezpieczeństwa narodowego Izraela w temacie awaryjnego lądowania w Arabii Saudyjskiej samolotu linii Fly Dubai, który leciał do Tel Awiwu. Według mediów jeden z pilotów chciał przejąć kontrolę nad maszyną i doprowadzić do jej rozbicia. Obezwładnili go pasażerowie. Śledczy z Przemyśla powołali dwóch biegłych psychiatrów, którzy ponownie ocenią stan Ihora M., który w czwartek na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu zaatakował 5 osób. Jedna z nich, ksiądz Stanisław Zbojnowicz, zmarła. Dwie najciężej ranne są nadal w szpitalu. Biegli wcześniej rozpoznali u 31-latka ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Pochodzącemu z Ukrainy mężczyźnie grozi dożywocie, jest tymczasowo aresztowany. Ze względu na stan zdrowia areszt jest wykonywany w warunkach szpitalnych. Stan zdrowia nie pozwala też na przesłuchanie i postawienie zarzutów mężczyźnie, który w poniedziałek w Borówcu pod Poznaniem miał potrącić celowo 3 osoby, w tym swojego brata.
3: Podejrzany o najechanie pojazdem 3 osób. W wyniku tego zdarzenia 2 z pokrzywdzonych odniosło obrażenia trwające powyżej 7 dni, a 3 zmarł.
1: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Zmarły pokrzywdzony to właśnie brat 39-latka. Jutro sąd ma rozpatrzeć wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Dodam, że część z uczestników zdarzenia odpowiadała już wcześniej za rozboje i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Ważne dla miłośników spacerów nad morzem. Od jutra wstęp na molo w Kołobrzegu znów będzie bezpłatny, bo 1 października to koniec letniego sezonu. Opłata za wstęp wróci 30 kwietnia.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Kolejny piękny, słoneczny dzień i do tego ciepło, miejscami nawet bardzo jak na końcówkę września. Na zachodzie nawet 24 stopnie, tyle mogą pokazywać obecnie termometry w okolicach Zielonej Góry. W centrum 20, a najchłodniej 17-18 na północnym wschodzie i na Podhalu.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Jesteśmy po 16. Dzień Chłopaka, ale my gramy i dla chłopaków, i dla dziewczyn. Dla wszystkich największe przeboje. Patrzę też, co dzieje się na włocławskich drogach. Już dużo spokojniej, ale nadal Wyszyńskiego czy Brzeska dojeżdżając do Mostu Stalowego trzeba mieć trochę cierpliwości.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

Słuchajcie, jutro początek roku akademickiego. No studenci, koniec tego dobrego. No i oczywiście też pierwszoroczniaki będą szły na studia. A jaki jest najbardziej oblegany kierunek studiów, jeśli chodzi o Polskę? Medycyna. Ponad 35 kandydatów na miejsce. Czyli dostać się na medycynę, to jak wygrać w totka prawie. Finansowo nawet lepiej.

0: jeśli pędzić przez dym, to z kimś takim jak ty.
1: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Klub Vectra to nie tylko sukcesy sportowe oraz co zrobić w sytuacji, kiedy wrak zajmuje miejsce parkingowe. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Lekkoatletyczny klub sportowy Vectra to nie tylko sukcesy sportowe. Klub wziął udział w konkursie Innowacje Sportowe Klub Pro 2026. Projekt złożony przez Vectrę nosi nazwę Next Level. Mówi Marian Nowakowski, dyrektor LKS Vectra Włocławek.
3: Był to konkurs pod nazwą Innowacje Sportowe, ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Fundację Lotto. W tym konkursie mogły brać udział kluby, które otrzymują dotacje z programu Klub Pro. Jest tych klubów ponad 900. My złożyliśmy taki swój autorski projekt opracowany przez trenerów naszego klubu pod nazwą Next Level. Celem tego projektu jest wdrażanie nowoczesnych technologii w wsparciu treningu sportowego.
2: Łącznie na realizację programu przeznaczono ponad 1,3 miliona złotych. W gronie laureatów znalazło się 17 klubów z całej Polski. Projekt Vectra zakładał m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji. Z uzyskanych pieniędzy zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt dla klubu. A już wkrótce na naszej antenie dłuższa rozmowa z Marianem Nowakowskim o aktualnej sytuacji klubu i planach na nowy sezon. Na włocławskich osiedlach nie brakuje samochodów, które od dawna nie są używane i zajmują miejsca parkingowe. Niektóre mają uszkodzone szyby, są rozbite lub w bardzo złym stanie. Po zgłoszeniach mieszkańców interweniuje w takich przypadkach Straż Miejska. W tym roku strażnicy otrzymali już około 400 zgłoszeń dotyczących pojazdów, które mogą być wrakami. Funkcjonariusze sprawdzają stan samochodu oraz to, czy rzeczywiście spełnia on przesłanki do usunięcia. Mówi Dariusz Rębiałkowski, rzecznik Straży Miejskiej we Włocławku.
4: Jeżeli chodzi o nasze miasto, w tym roku tego rodzaju zgłoszeń do dyżurnego Straży Miejskiej, mówię tylko o zgłoszeniach do dyżurnego, wpłynęło 42. Prawie ze wszystkich dzielnic Włocławka, jeśli dobrze pamiętam, chyba tylko z Zawiśla nie mieliśmy tego rodzaju zgłoszenia. Oczywiście nie wszystkie te zgłoszenia znajdują potwierdzenie po tym, gdy strażnicy jadą na miejsce i określają, czy jest podstawa do tego, żeby taki pojazd uznać za nieużywany i go odholować. Natomiast jeżeli chodzi o ten artykuł, o którym powiedziałem, artykuł 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym roku odholowaliśmy 13 pojazdów. W ubiegłym roku było tych pojazdów 9, czyli jest swego rodzaju progres. Jeszcze do końca roku jest trochę czasu, dlatego uważam, że prawdopodobnie będziemy dalej działać również w tym kierunku. Oczywiście liczymy też tutaj na zgłoszenia ze strony mieszkańców, którzy mogą zgłaszać się do dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986. No i zgłaszając oczywiście potrzebę zajęcia się konkretnym pojazdem, który może być uznany za pojazd nieużywany.
2: Nie każdy stary samochód stojący na parkingu może jednak zostać od razu usunięty. Strażnicy oceniają m.in. jego stan techniczny i wygląd. Jeżeli pojazd zostanie uznany za wrak, mogą podjąć działania zmierzające do jego usunięcia. Strażnicy przypominają, że mieszkańcy mogą zgłaszać takie przypadki. Dzięki temu zajmujące miejsce i od dawna nieużywane samochody mogą zostać sprawdzone i, jeśli spełniają określone warunki, usunięte z przestrzeni miejskiej.
1: To jest Puls Włocławka. Po polsku na 101,4 FM.

fascynatem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię. Ja naprawdę

0: Zajrzyjmy sobie do świata celebrytów, gwiazd, gwiazdeczek, chociaż to w tym przypadku dość duże słowo, celebrytów. O, Marianna Schreiber poinformowała, że znowu jest wolna. Miała młodszego 10 lat partnera, najpierw zachwycała się tym, że jest młodszy, teraz poinformowała, że nie, ona woli jednak starszych i znowu jest wolna, chociaż z drugiej strony ta wypowiedź jest z wczoraj, to znając dynamikę tych sytuacji, może być już nieaktualne.
1: W jak Włocławek, po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: List żelazny dla Marcina Romanowskiego. Sąd tłumaczy dlaczego. Nasze dane medyczne, które ostatnio wyciekły, nie są sprzedawane. To minister cyfryzacji. Będzie też o piłkarskiej Lidze Narodów. Marcin Krzemiński. Warszawski sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Polityk PiS ma usłyszeć 19 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe poszukiwania nie przyniosły skutku, a śledztwo jest na zaawansowanym etapie i powinno być kontynuowane. Przeciwko wydaniu listu żelaznego była prokuratura, ale sędzia uznał, że jej zdanie nie jest tu wiążące, mówi rzeczniczka sądu Anna Ptaszek.
2: Sąd stanął na stanowisku, że zastosowanie przepisu, który uzależnia wydanie listu żelaznego od stanowiska prokuratora, jest sprzeczne z konstytucją.
1: Prokuratura nie zgadza się z dzisiejszą decyzją i zapowiada jej zaskarżenie do sądu apelacyjnego. Ma na to 7 dni. Polityk PiSu i były wiceminister sprawiedliwości chce wrócić do kraju i odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. Jeśli dzisiejsza decyzja się uprawomocni, będzie to możliwe, bo zniesiony zostanie zarówno list gończy, jak i europejski nakaz aresztowania. Dane personalne i medyczne z ostatnich wycieków nie są publicznie dostępne i nie są sprzedawane w internecie, zapewnia wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wczoraj firma fakturownia dostarczająca systemy księgowe padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane nawet kilku milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji MyDoktor i Medic.
3: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK, wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły, po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne, i dzisiaj te dane nie są sprzedawane w internecie, są zabezpieczone. Każda z firm dostaje wsparcie państwa.
1: Śledztwa są w toku. Jak dotąd nie udało się ustalić sprawców, którzy doprowadzili do wycieku albo są w posiadaniu danych. Na lotnisku w Berlinie zaczął działać system wykrywania dronów. W pierwszej połowie roku w okolicy portu lotniczego odnotowano 28 przypadków pojawienia się bezzałogowców, najwięcej spośród niemieckich lotnisk. Nowy system ma umożliwiać wczesne wykrywanie dronów w strefach podejścia do lądowania i odlotu oraz ostrzegać odpowiednie służby o potencjalnych zagrożeniach dla ruchu lotniczego. Piłkarska Liga Narodów dobiła do półmetka wrześniowo-październikowych zmagań. Wszystkie najlepsze drużyny rozegrały już po 2 mecze. Na wygraną wciąż czekają Niemcy oraz biało-czerwoni, którzy w piątek zagrają z Rumunią w Warszawie. O szczegółach Przemysław Pozowski.
4: Co innego, Hiszpanie są niepokonani od 40 meczów, a wieczorem w Sewilli zagrali po raz pierwszy od czasu wygrania mundialu przed własną publicznością i rozbili tam Chorwację 4-1, mówi trener Luis de la Fuente. Dziękuję Sewillo za wczorajsze przyjęcie i za ten wyjątkowy dzień. To miasto nie może być bardziej serdeczne wobec nas. Dziękuję Sewillo. O takim przyjęciu w piątek na Stadionie Narodowym nasi piłkarze mogą jedynie pomarzyć. Kibice są zirytowani, a selekcjoner Jan Urban w swojej wypowiedziach coraz bardziej się asekuruje.
5: Nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
4: Ale Polacy to nie jedyny zespół, który ma kłopoty.
1: Niemcy zremisowali z Holandią i sensacyjnie przegrali u siebie z Grecją.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Noc pogodna na północnym wschodzie oraz w kotlinach górskich silne zamglenia. Na termometrach zaledwie 3 stopnie na Podhalu, 9 w centrum, 13 na północnym zachodzie, a na wybrzeżu nawet 14.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jesteśmy już po 17. Od jutra, od 1 października, nowe utrudnienie dla kierowców poruszających się po centrum Włocławka. I więcej opowiem o tym za moment. Filip Wećkowski, kłaniam się nisko, cześć.

się. Policjanci z naszego regionu apelują. O co chodzi? Apelują o to, żeby naprawdę uważać, jeżeli jedziemy przez lasy czy pola, bo w naszych okolicach coraz częściej dochodzi do zdarzeń z udziałem chociażby łosi, które sobie maszerują, czy też innej zwierzyny leśnej. No a teraz coraz później robi się jasno i coraz szybciej robi się ciemno. Więc pełna uważność, żeby nie było przykrej niespodzianki.

utrudnienie w centrum Włocławka. Jutro nastąpi zamknięcie Tumskiej oraz Starego Rynku. Przyczyną jest budowa sieci i przyłącza cieplnego. To utrudnienie, zamknięcie Tumskiej, potrwa aż do połowy października, a zaczyna się już jutro.

Kilkanaście minut do 18:00. Ostatni dzień września, dzień chłopaka też cały czas trwa, a stery przejmuje też chłopak. Patryk Jaromierski, który spotka się z wami po 18:00. Ja nazywam się Filip Weczkowski. Dzięki za dziś i do jutra. Do usłyszenia. Cześć.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Po otrzymaniu listu żelaznego Marcin Romanowski ma wrócić do Polski. Rosja nie użyje broni jądrowej w państwach nadbałtyckich, zapewnia sekretarz NATO. Minął rok systemu kaucyjnego. Do obiegu wraca dzięki niemu 60% opakowań. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeśli list żelazny się uprawomocni, to Marcin Romanowski przyjedzie do Polski. To też jest w jego interesie, powiedział obrońca byłego wiceministra, mecenas Bartosz Lewandowski. Marcin Romanowski jest oskarżony w sprawie nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. Dziś Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się na wydanie listu żelaznego. Dzięki niemu Romanowski może odpowiadać z wolnej stopy, nie będzie już ścigany ani aresztowany. Prokuratura zapowiada, że zaskarży tę decyzję. A według ostatnich informacji Marcin Romanowski jest w tej chwili poza Polską. Nie ma ryzyka użycia broni jądrowej przez Rosję przeciwko państwom bałtyckim, oświadczył sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Putin wie, że nigdy nie wygra z NATO, zaznaczył Rutte. Zacytował też szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego. Jak podkreślił, w odpowiedzi na każde zagrożenie hybrydowe zrobimy dla Ukrainy więcej, a nie mniej. Szykują się zmiany w systemie kaucyjnym. Resort klimatu weźmie pod uwagę wnioski obywateli po pierwszym roku funkcjonowania systemu. W tym czasie Polacy zwrócili już około 5 miliardów opakowań, czyli około 60% opakowań zwrotnych. Szymon Kępka.
2: Sieć punktów, w których można oddać butelki i puszki, rozrosła się do ponad 65 tysięcy miejsc. Jedną z zapowiadanych zmian jest rozszerzenie systemu o szklane małe opakowania po napojach, mówi ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
3: Rozszerzenie systemu kaucyjnego o tak zwane małpki. Tego chcą obywatele.
2: Zmienić ma się także termin wykorzystania bonów otrzymywanych przy zwrocie opakowań. Obecnie bon ważny jest przez 30 dni, a Ministerstwo Klimatu chce wydłużyć ten okres do 90 dni. Ma to ułatwić korzystanie z systemu osobom, które nie chcą albo nie mogą wykorzystać bonu przy najbliższych zakupach.
1: Najpierw pił alkohol ze swoim kolegą, a potem zabił go maczetą. Ruszył proces w sprawie brutalnego zabójstwa na Bałutach w Łodzi ze stycznia tego roku. Na ławie oskarżonych usiadł 54-letni Marcin S. Miał zabić 10 lat starszego znajomego. Zeznaje, że niczego nie pamięta, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
4: Wyjaśnił natomiast, że między nim a 64-latkiem prawdopodobnie doszło do sprzeczki. W jej wyniku 54-latek chwycił maczetę, której używał przy łowieniu ryb i zadawał nią ciosy pokrzywdzonemu.
1: Marcinowi S. grozi dożywocie. Kolejna rozprawa została zaplanowana na koniec listopada. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni zaczęła nowy rok akademicki. Inauguracja odbyła się w audytorium Biblioteki Głównej Uczelni z udziałem wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marii Mrówczyńskiej.
5: Inauguracja roku akademickiego to jest bardzo wielkie przeżycie dla całej społeczności Akademii Marynarki Wojennej, ale myślę szczególne dla pierwszaków, którzy tutaj rozpoczynają swoje studia, swoją przyszłość, swoją później karierę też można śmiało powiedzieć, jeżeli chodzi o służby mundurowe, służby marynarce wojennej.
1: Mówi rzecznik prasowy uczelni Radosław Maślak. W tym roku Akademia Marynarki Wojennej przyjęła rekordową liczbę osób.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przed nami kolejny ładny, przyjemny dzień. W większej części kraju słonecznie, niemal bezchmurnie. Najcieplej na południowym zachodzie Polski. Termometry pokażą tu nawet 24 albo i 25 stopni. Trochę chłodniej na północnym wschodzie 17. Ciśnienie wysokie, a to sprzyja ładnej pogodzie.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Piłkarska Liga Narodów dobiła do półmetka wrześniowo-październikowych zmagań. Wszystkie najlepsze drużyny rozegrały już po 2 mecze. Hiszpanie są ciągle niepokonani, Niemcy czekają na pierwsze zwycięstwo pod wodzą Jurgena Kloppa. Podobnie jak Polacy, którzy zaczynają przygotowania do piątkowego meczu z Rumunią w Warszawie, o czym więcej Przemysław Pozowski.
8: Biało-czerwoni nie mają powodów do świętowania, bo w Sztokholmie znowu przegrali ze Szwecją. Co innego, Hiszpanie są niepokonani od 40 meczów, a wieczorem w Sewilli zagrali po raz pierwszy od czasu wygrania rozegrania mundialu przed własną publicznością i rozbili tam Chorwację 4-1, mówi trener Luis de la Fuente.
9: Dziękuję Sevillo za wczorajsze przyjęcie i za ten wyjątkowy dzień. Hymn był bardzo wzruszający. To miasto nie może być bardziej serdeczne wobec nas. Dziękuję Sevillo. O takim przyjęciu w piątek na Stadionie Narodowym nasi piłkarze mogą jedynie pomarzyć. Kibice są zirytowani, a selekcjoner Jan Urban w swoich wypowiedziach coraz bardziej się asekuruje.
10: Nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
8: Ale Polacy to nie jedyny zespół, który ma kłopoty. Niemcy pod wodzą Jurgena Kloppa na razie zremisowali z Holandią i sensacyjnie przegrali u siebie z Grecją.
7: Ruszył przedostatni tenisowy tysięcznik w tym sezonie. Iga Świątek i Maja Chwanińska zaczną go od drugiej rundy, a zobaczymy w niej także Magdalenę Fręch, która pokonała dziś w Pekinie francuskę Elzę Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie 20-letnia Czeszka Nikola Bartunkowa. Z turnieju odpadła natomiast Katarzyna Kawa. Przegrała z prowadzoną przez Dawida Celta Ukrainką Darią Snigur 6-3, 4-6, 5-7. W pierwszej rundzie zagra jeszcze Magda Linet jutro. Francuski kierowca Formuły 1 Esteban Ocon oficjalnie potwierdził, że po zakończeniu tegorocznego sezonu opuści zespół Haas. Podkreślił jednak, że to nie będzie koniec jego przygody z tym cyklem wyścigowym. Z kolei Haas na razie podziękował Oconowi, ale nie ogłosił, kto zajmie jego miejsce w przyszłym roku. W tym sezonie Ocon zdobył tylko 7 punktów, trzykrotnie finiszując w czołowej dziesiątce.
11: Dobry wieczór wszystkim. 30 wrzesień, środa, ostatni dzień tego miesiąca. Nim się obejrzymy, zaraz będzie grudzień, zaraz święta, a potem klasyczne powiedzenia. Święta, święta i po świętach i tak dalej. Ostatnio na antenie wspominałem, że po 20 to czas, to już pędzi nieubłaganie, także spieszmy się osiągać sukcesy. A jeżeli do sukcesów potrzebujecie motywacji i dopingu, no to nie ma nic lepszego niż dobra muzyka. Także zapraszam na wspólny środowy wieczór przy dobrych nutkach. Patryk Jaromierski, a to jest Radio Wocławek.

0: BDOS uznał, że najlepszym sposobem na profesjonalny audyt finansowy jest nagranie mocnego filmiku na stories. Gdy w internecie zaczęły się pytania o los setek milionów, raper bez ogródek obiecał wyciągnąć konsekwencje wobec chciwców. Przy tak astronomicznej kwocie nagle wyszło na jaw, że obsługa papierków wymaga całej armii prawników i pracowników. No, pozostaje mieć nadzieję, że osobisty nadzór BDOS-a zadziała skuteczniej niż wszystkie urzędy kontroli skarbowej.
1: Polsku.

0: po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: We Włocławku odbyła się konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie oraz klub filmowy Ósemka z Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Patryk Jaramierski, Puls Włocławka, zapraszam. We Włocławku odbyła się konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie, zorganizowana przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do seniorów. Specjaliści rozmawiali m.in. o profilaktyce, szczepieniach, zdrowym odżywianiu i codziennym dbaniu o zdrowie. Podczas konferencji zwracano uwagę na to, że wraz z wiekiem szczególnego znaczenia nabiera profilaktyka i regularne kontrolowanie stanu zdrowia. Jednym z tematów były szczepienia, które mogą pomóc w ochronie przed chorobami szczególnie istotnymi dla osób starszych. Mówi Magdalena Krygier-Czajkowska, rzecznik Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku.
2: Prelegenci będą mówić o infekcjach jesiennych, które mogą pojawić się u seniorów, o szczepieniach ochronnych, a także będziemy mówić o diecie, jak powinna wyglądać dieta seniora, jak odpowiednio seniorzy powinni się odżywiać. Krótko wspomnimy także o cyberbezpieczeństwie, które jest tutaj wielkim niebezpieczeństwem dla seniorów, tak? Na koniec przedstawiciel nadleśnictwa we Włocławku krótko opowie o tajemnicach lasu, o grzybach, które są w naszym regionie.
1: Sporo miejsca poświęcono również szczepieniom. Specjaliści podkreślali, że to jeden z ważnych elementów profilaktyki, dlatego seniorzy powinni mieć dostęp do rzetelnych informacji na temat możliwości ochrony przed chorobami zakaźnymi. Nie zabrakło również tematów związanych z dietą. Eksperci mówili o tym, jak sposób odżywiania może wpłynąć na samopoczucie i zdrowie seniorów oraz na co zwracać uwagę przy komponowaniu codziennych posiłków. Konferencja była okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także do rozmowy ze specjalistami i zwrócenia uwagi na proste działania, które mogą pomóc seniorom dłużej zachować zdrowie i dobrą kondycję. Włocławski Klub Filmowy Ósemka z prestiżowym wyróżnieniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nagroda to docenienie działalności klubu i jego wkładu w rozwój kultury filmowej we Włocławku. Dla twórców i osób związanych z Ósemką to ważne potwierdzenie, że ich działalność ma znaczenie nie tylko lokalnie. Mówi Izabela Trojanowska, dyskusyjny klub filmowy Ósemka.
3: Z ogromną radością przyjęliśmy nominację do nagrody dla najlepszego klubu filmowego w Polsce. Tych klubów filmowych w Polsce zrzeszonych w Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych jest 122, więc bardzo dużo. Oprócz tego o nagrodę mogły się ubiegać kluby niezrzeszone. Także dużo jest klubów prowadzących działalność filmową i dodatkowo jeszcze zakończoną dyskusją. My zostaliśmy nominowani przez Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych i okazało się 23 września, ku naszemu, nie ukrywam, zaskoczeniu, powiem dlaczego. Dlatego, że w tym roku bardzo duży nacisk kładzie się na kino dostępne. I między innymi jednym z nominowanych był klub Migający i byłam święcie przekonana, że to właśnie on zdobędzie nagrodę i okazało się, że członek kapituły wyczytuje dyskusyjny klub filmowy Ósemka, więc radość ogromna, bo to jest uhonorowanie nie tylko naszej pracy, ale też widzów, którzy przychodzą. To nie jest nagroda dla nas tylko i wyłącznie. Żeby powstał dyskusyjny klub filmowy, muszą być chętni do tego, żeby to robić. Musi być dobry film i przede wszystkim muszą być widzowie.
1: Klub od lat skupia miłośników kina i tworzy przestrzeń do wspólnego oglądania, rozmów i poznawania filmowej sztuki. Otrzymane wyróżnienie jest więc nie tylko nagrodą dla samej Ósemki, ale także docenieniem ludzi, którzy przez lata ją tworzyli i rozwijali.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

Smolasty po raz kolejny przeholował z koncertowym tempem i musiał mocno tłumaczyć się ze chwiejnej formy na scenie. Muzyk nagrał wzruszające wideo, w którym ogłosił wstawanie z kolan oraz wzięcie całej tej wtopy na własną klatę. Klasycznie podziękował wyrozumiałym fanom, że nie zmieszali go z błotem za brak równowagi pod głośnikami. Żeby przykryć sceniczny kryzys, obiecał od razu dwie nowe płyty. No, oby tylko starczyło mu sił na ich nagranie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Najnowsza inflacja 4%. Zdrożało głównie paliwo. Namioty na placach Madrytu. Masowe protesty przeciw drożyźnie. Powiemy też o logopedii. Obserwowanie ptaków może sprzyjać terapii mowy po udarze. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do 4% dotarła inflacja w kończącym się wrześniu. Przekroczyła więc poziom uznawany za zdrowy dla gospodarki i naszych portfeli. Jak oceniają sytuację eksperci? Czy chodzi tylko o paliwa? Odpowiedzi szuka Wojciech Kowalik.
2: Przede wszystkim, bo w miesiąc zdrożały o ponad 9%, a w ostatni rok o prawie 40%. Ale na razie inflację widać głównie właśnie w paliwach. Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
3: Mamy duży wzrost cen paliw, ale z drugiej strony nie widzimy rozlewania się tego wzrostu cen paliw na inne ceny w gospodarce. Czyli nie mamy takiej niebezpiecznej sytuacji, w której impuls ze strony cen paliw uruchamiałby taką spiralę cenową w innych branżach. Tak, że jedna firma podnosi ceny, bo drożeją paliwa, druga firma podnosi ceny, bo ta pierwsza podniosła i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście sytuacja inflacyjna dobra nie jest z punktu widzenia konsumenta, ale pozytywne jest to, że nie ma nakręcania się spirali cenowej.
2: Wciąż to uderzenie drogich paliw trochę łagodzą ceny żywności. Przeciętnie są niższe niż rok temu, choć ten trend taniejącej żywności najprawdopodobniej już się kończy.
1: Wielkie protesty w Hiszpanii. Coraz więcej osób wychodzi na ulicę w geście przeciwko drożejącym mieszkaniom. Na placu Puerta del Sol w Madrycie tłum demonstrantów rozbił namioty, mówi socjolog dr Piotr Zagórski.
4: W ciągu ostatnich 10 lat zarówno cena kupna, jak i cena wynajmu mieszkań wzrosła prawie dwukrotnie w Hiszpanii. Wiele źródeł jest tego problemu. Między innymi to, że bardzo mało się buduje.
1: Demonstracje zaczęły się po tym, jak eksmitowano 87-letnią obywatelkę z mieszkania, które zajmowała przez 70 lat. Właściciel lokalu w Madrycie podniósł jej czynsz o ponad 1000 euro. Rząd w odpowiedzi wprowadza nowe regulacje, które mają być korzystne dla najemców. Co zrobić, żeby życie studenta w Polsce było tańsze? Uniwersytet Jagielloński będzie dopłacać studentom do posiłków. Katarzyna Młynarczyk.
5: Rektor uczelni, profesor Piotr Jedynak, mówi wprost. Kraków jest drogi, a koszty życia mogą być dla młodych ludzi realną barierą. Dlatego UJ chce pomóc nie tylko miejscem w akademiku czy stypendium, ale też przy codziennym obiedzie.
6: Będzie to w Polsce chyba bezprecedensowe rozwiązanie. Ja nie znam takiego drugiego przykładu, żeby praktycznie we wszystkich obiektach, którymi dysponujemy, zaoferować studentom posiłki.
5: Do wyboru mają być pełne obiady. Zupa, drugie danie i napój, albo samo drugie danie z napojem.
6: Pełna kwota, która obowiązuje, wynosi 32 zł, a student zapłaci 18, czyli uniwersytet dopłaci 14.
5: Do obsługi programu powstała też aplikacja Lunch UJ, albo po prostu Lunchuj. Sama nazwa ma być prosta i zrozumiała również dla zagranicznych studentów.
1: Sensacyjne odkrycie w Zatoce Gdańskiej. Nurkowie zidentyfikowali wrak brytyjskiego bombowca Lancaster z czasów II wojny światowej. Od lat spoczywał na dnie niedaleko Gdyni. Maszyna została najprawdopodobniej zestrzelona podczas tajnej misji minowania z 1944 roku, a cała załoga zginęła. Teraz badacze próbują ustalić nazwiska lotników i sprawdzić, czy wśród nich byli Polacy. Obserwowanie ptaków może pomóc wrócić do zdrowia po udarze. Naukowcy z USA wykorzystują birdwatching w rehabilitacji osób z zaburzeniami mowy, tak zwaną afazją. Badania pokazują, że wspólne obserwacje ptaków zachęcają pacjentów do rozmowy i pomagają przełamywać izolację. Taka nietypowa terapia jest już stosowana u osób po udarze mózgu. Prowadzą ją logopedzi we współpracy z ornitologami.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie tenisistki zaczęły rywalizację na turnieju tenisowym w Pekinie. Jedna z nich, Katarzyna Kawa, już odpadła po długim meczu z Darią Snigur. Przegrała 6-3, 4-6, 5-7. Dalej gra Magdalena French, która pokonała francuskę Elze Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. W kolejne dni na korty w Pekinie wyjdą Magda Linet, Maja Chwalińska i Iga Świątek. Chwalińska już wie, że w drugiej rundzie zmierzy się z Ukrainką Dianą Jastrzębską i zdaniem Mirosława Żukowskiego z Rzeczpospolitej może osiągnąć dobry wynik.
9: jestem pełen nadziei, że jednak no, Finezja i to, co pokazała Chwalińska w Paryżu i już później, między innymi teraz w Singapurze, że to jednak pozwoli jej zostać na dłużej w czołówce. Trzeba pamiętać przecież, że ona do przyszłorocznego Roland Garros nie broni prawie żadnych punktów. Wszystko, co wygra, to jej.
8: W Pekinie grają również panowie. Hubert Hurkacz jutro zmierzy się z Amerykaninem Lernerem Tienem, 13. w światowym rankingu. Jeden z najsłynniejszych piłkarskich klubów na świecie, Manchester City, jest winny wszystkich zarzucanych mu naruszeń zasad finansowych, poinformowali przedstawiciele Premier League. Chodzi m.in. o ukrywanie źródeł przychodów czy prawdziwych zarobków zawodników i trenerów w latach 2009-2018. Kibice są zdruzgotani.
10: To wstyd dla piłki nożnej. Piłka to tak wspaniały sport, że nie powinno dochodzić do takich sytuacji, zwłaszcza w Anglii. Anglia to ojczyzna piłki, więc to po prostu niewiarygodne. Wielka szkoda dla tak dobrej drużyny jak Manchester City. Szczerze, nie mogę w to uwierzyć. Myślałem, że sprawa zostanie zamieciona pod dywan, ale sam fakt, że wydali w tej sprawie oświadczenie, jest dość obciążający. Zobaczymy, co się wydarzy. Niektórzy mówią zabrać im punkty. Ja uważam, że powinni ich wyrzucić.
8: Kwestia kary zostanie rozpatrzona przez niezależną komisję. W ciągu ostatnich 15 lat Manchester City zdobył 8 tytułów mistrzowskich. Wygrał także Ligę Mistrzów przed 3 laty. Dawid Kownacki bez klubu. Werder Brema postanowił rozwiązać umowę z 29-latkiem, byłym reprezentantem Polski. Ostatnio napastnik był wypożyczany do Fortuny Düsseldorf i Herty Berlin.
11: I mamy kilka minut po godzinie 19. Środowy wieczór rozpędzamy w najlepsze. Kontynuujemy dalej wieczorną dobrą pasę na najlepsze utwory na antenie.
0: Po polsku na 101,4 FM.

największy hit pop-punku powstał za kukiem tira, bo Pierce Simple Plan wymyślił słynny refren między dostawami towaru. Panowie ułożyli pierwszą piosenkę w życiu, dołączyli do niej gwiazdę z Blink-182 i od ćwierć wieku grają w kółko to samo. Wychodzi na to, że najlepsza wena muzyczna dopada ludzi na trasie szybkiego ruchu z zalakierowanym prowiantem w ręku.

Robert Kazon Kazanowski, gitarzysta i współzałożyciel Nocnego Kochanka, podjął decyzję o odejściu z zespołu. Muzyk chce skupić się na solowych projektach oraz graniu w bardziej kameralnej, klubowej atmosferze. Kazon zostanie w składzie do końca 2026 roku i zagra całą nadchodzącą jesienną trasę. Pożegnalne koncerty w 20 miastach ruszą 9 października i potrwają do połowy grudnia. Także to będzie ostatnia okazja, by zobaczyć Kazona w Nocnym Kochanku w akcji.

Muzycy Europe wyznają, że w domu nie potrafią słuchać The Final Countdown, ale na koncertach grają go z uśmiechem. Szkolna melodyjka na syntezatorze zamieniła się w czyszczącą portfele maszynkę do zarabiania pieniędzy. Panowie od 40 lat ciskają ten sam klawisz, a fani wciąż udają, że nie mają dosyć tego samego riffu. Więc jeżeli chcecie po raz tysięczny odliczyć do zera, wpadajcie 20 października na koncert w stolicy.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Powstanie dodatkowa instytucja do walki z cyberatakami. Minął miesiąc zakazu telefonów w szkołach, eksperci chwalą. Czy leci z nami pilot? Tak, pasażerowie przejęli stery Boeinga i bezpiecznie wylądowali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Powstanie nowe centrum, które pomoże firmom i urzędom po cyberatakach. To Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa w ramach znanego już Instytutu NASK. W ostatnich tygodniach doszło do kilku głośnych cyberataków, w tym wycieku danych medycznych milionów Polaków. Eksperci ostrzegają, że wiele takich ataków wciąż pozostaje niewykrytych, mówi Mirosław Maj z Centrum Cyberbezpieczeństwa Akademii Górniczo-Hutniczej.
2: Jest pełno ataków, które są ukryte, bo są atakami na przykład cyberszpiegowskimi, o których nikt nie wie.
1: Nowa instytucja, Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa, ma pomagać firmom i podmiotom w sytuacjach, gdy hakerzy zażądają okupu w zamian za odzyskanie wykradzionych danych. Mija pierwszy miesiąc zakazu używania telefonów w szkołach. Szkoły same decydują, jak to egzekwować. W szkole podstawowej nr 18 w Poznaniu uczniowie zostawiają telefony w szafkach, mówi dyrektorka szkoły Magdalena Katarzyńska-Radomska.
3: Myślę, że to troszeczkę zmniejsza aktywność młodzieży w mediach społecznościowych. Ten element niebezpieczeństwa przepływu tych treści, które mogły być obraźliwe, które dzieci zamieszczały wobec siebie.
1: Dyrekcja i szkolna psycholog dodają, że to działa. Dzieci chętniej ze sobą rozmawiają i poprawiły koncentrację. Kto chce odwiedzić w październiku województwo podlaskie lub lubelskie, ma szansę na dopłatę. Jutro rusza nabór do czeków turystycznych. Jakub Medek.
4: Na czeki wspólnie składają się samorządy z leżących przy granicach z Rosją, Białorusią i Ukrainą regionów oraz Ministerstwo Turystyki. Dopłaty do noclegów mają w tych regionach ożywić turystykę i wydłużyć sezon. I to działa, podkreśla Katarzyna Sadowska z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
5: Rok 2026, mimo że jeszcze się nie skończył, już możemy tutaj mówić o wzroście prawie 13% zwiększonych ilości rezerwacji w obiektach noclegowych.
4: Na korzystających z czeków Podlaskiem od 1 października czeka też specjalna aplikacja, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
6: Będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcję turystyczną, a także takie miejsca nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa.
4: Czeki można generować na specjalnych, uruchomionych przez samorządy obu województw stronach.
1: Dofinansowanie wynosi 300 zł. Pasażerowie przejęli stery samolotu i bezpiecznie wylądowali. Według medialnych doniesień dramatyczny przebieg miał lot z Dubaju do Tel Awiwu. Jeden z pilotów miał ranić drugiego pilota i przejął kontrolę nad maszyną. Próbował doprowadzić do katastrofy. Napastnika obezwładnili pasażerowie, a stery przejęli dwaj piloci podróżujący prywatnie. To oni wylądowali na lotnisku w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie Boeinga było około 170 pasażerów. To wszystko na razie nieoficjalne relacje z pokładu. Sprawę badają służby. Czy Wielka Brytania wróci do Unii Europejskiej? Taki scenariusz coraz głośniej wybrzmiewa w Europie. Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Hiszpanii Pedro Sanchez zadeklarowali, że chętnie przyjęliby Brytyjczyków z powrotem do wspólnoty. Macron mówił o doskonałej wiadomości, a Sanchez ocenia, że Brexit był stratą zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i Europy. Wcześniej brytyjski premier Andy Burnham zapowiedział zacieśnianie relacji z Unią i nie wykluczył nawet powrotu do wspólnoty.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro odrobinę chłodniej na północnym wschodzie, około 17-18 stopni, a bardzo ciepło na zachodzie Polski, właściwie południowym zachodzie, tu nawet 25, tak na Dolnym Śląsku. Wszędzie sporo słońca, bardzo ładnie, gdzieniegdzie zupełnie bezchmurne niebo i pogoda ma jeszcze przez jakiś czas być taka ładna. Dzięki wysokiemu ciśnieniu.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Jest kilka minut po godzinie 20. Wieczór wciąż trwa, a my dalej serwujemy dobrą muzykę na głośniki. Także zostańcie z nami.
0: WPP na 101,4 FM.

Nasi sąsiedzi zza Odry postawili wiatrak tak wielki, że tradycyjne dźwigi po prostu nie dały mu rady. Mierzy 365 metrów, więc chmury i mijające go samoloty ma niemal na wyciągnięcie ręki, jeżeli tak to można powiedzieć. Niemcy obiecują mnóstwo taniego prądu, choć wcześniej musieli wstrzymać pracę przez problemy ze stalą. No oby tylko ich sieci przesyłowe wytrzymały ten moc, bo inaczej cały ten gigant będzie kręcił się wyłącznie na pokaz.

potężny gest metalowych legend, szczytny cel i niesamowita akcja krwiodawstwa w samym sercu Las Vegas. James Hetfield osobiście oddaje krew w ramach akcji Bleeding Me i daje genialny przykład fanom z całego świata. Interaktywna strefa, ekskluzywne gadżety, replika bębnów Larsa Ulricha i potężne show w kosmicznej hali Sfer. Prawdziwe rockowe serce, wielkie emocje i charytatywna petarda od Metallica na całkowicie pełnym wypasie.

0: Gitarzysta zespołu Slade uznał, że po tylu dekadach na scenie wreszcie nadszedł czas, by wydać coś pod własnym nazwiskiem. Tytułowy utwór chodził za nim tak długo, że muzyk sam nie pamiętał oryginału i musiał wymyślić go na nowo. Płyta trafiła do sprzedaży pod koniec października, oferując 10 kawałków dla najbardziej wytrwałych fanów. Zobaczymy, czy bez charakterystycznego glam rockowego szaleństwa kolegów zespołu ten solowy debiut kogoś obejdzie.
1: Radio Wrocławek po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Po roku działania systemu kaucyjnego szykują się zmiany. Kraje bałtyckie prześcigną Polskę w wydatkach PKB na obronność. Za nami półmetek październikowej sesji piłkarskiej Ligi Narodów. Zaraz krótkie podsumowanie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Firma obsługująca kaucyjny zwrot butelek i puszek byłaby w stanie przyjmować też szklane butelki. To jeden z postulatów, jaki pojawia się po pierwszym roku działania systemu kaucyjnego. Tomasz Suligowski, prezes spółki OK, operator kaucyjny, mówi, że Ministerstwo Klimatu musi jeszcze doregulować pewne kwestie.
2: My jako operatorzy myślę, że większego problemu nie będziemy mieć. Bardziej jest kwestia tego, jak będzie przygotowany do tego handel, czy faktycznie recyklerzy są gotowi na takie strumienie. I ważne, czy to nam w ogóle coś da, jakieś dodatkowe wartości, tak, zmiana tego strumienia, no i ile to będzie kosztować.
1: Resort planuje objęcie kaucją butelek szklanych, tak zwanych małpek i wydłużenie czasu na skorzystanie z bonu kaucyjnego. Rząd ma się zająć tym w ciągu 2 miesięcy. Polska nie będzie już w przyszłym roku liderem pod względem PKB na obronność. Nasz kraj straci tę pozycję na rzecz państw bałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii. Kraje te planują wydać na obronność co najmniej 5% PKB, mówi analityk do spraw bałtyckich Tomasz Zduńczyk.
3: Są to mało liczebnie kraje, demograficznie mniejsze zdecydowanie niż Polska, więc też bardzo dużo muszą wydać, jeśli chodzi o przygotowanie rezerw, no bo te rezerwy są tak naprawdę w przypadku takich państw kluczowe.
1: Polska planuje w przyszłym roku wydać na obronność 198 miliardów złotych. Ukraińska armia odzyskała kolejne tereny w Donbasie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w ramach operacji Vivaldi spod rosyjskiej okupacji wyzwolono 176 km kwadratowych. Według Kijowa udało się też powstrzymać rosyjskie próby przełamania frontu w rejonie Słowiańska i Kramatorska. Katowice zacieśniają współpracę z leżącą zaraz za granicą czeską Ostrawą. Władze obu miast podpisały porozumienie o współpracy m.in. w transporcie, inwestycjach i przebudowie terenów poprzemysłowych. Samorządowcy podkreślają, że oba miasta tworzą jeden naturalnie powiązany region. W planach są wspólne projekty, które mają przyspieszyć rozwój pogranicza polsko-czeskiego. Sport. Za nami połowa październikowego cyklu piłkarskiej Ligi Narodów. Hiszpanie są ciągle niepokonani, Niemcy czekają na pierwsze zwycięstwo, podobnie jak Polacy, którzy zaczynają przygotowania do piątkowego meczu z Rumunią w Warszawie. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
4: Biało-czerwoni nie mają powodów do świętowania, bo w Sztokholmie znowu przegrali ze Szwecją. Co innego, Hiszpanie są niepokonani od 40 meczów. Zagrali po raz pierwszy od czasu wygrania mundialu przed własną publicznością i rozbili tam Chorwację 4-1, mówi trener Luis de la Fuente. Dziękuję Sevillo za wczorajsze przyjęcie i za ten wyjątkowy dzień. Hymn był bardzo wzruszający. To miasto nie może być bardziej serdeczne wobec nas. Dziękuję, Sevilla. O takim przyjęciu w piątek na Stadionie Narodowym nasi piłkarze mogą jedynie pomarzyć. Kibice są zirytowani, a selekcjoner Jan Urban w swoich wypowiedziach coraz bardziej się asekuruje.
5: Nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
4: Ale Polacy to nie jedyny zespół, który ma kłopoty. Niemcy pod wodzą Jurgena Kloppa na razie zremisowali z Holandią i sensacyjnie przegrali u siebie z Grecją.
1: Wyniki w Lidze Narodów liczą się też w kontekście awansu na Mistrzostwa Europy.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro pogoda znowu dopisze, dużo słońca i bez opadów. Około 18 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, a na zachodzie miejscami być może nawet 25. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie cały czas wysokie.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie tenisistki zaczęły rywalizację na turnieju tenisowym w Pekinie. Jedna z nich, Katarzyna Kawa, już odpadła po długim meczu z Darią Snigur. Przegrała 6-3, 4-6, 5-7. Dalej gra Magdalena French, która pokonała francuskę Elze Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. W kolejne dni na korty w Pekinie wyjdą Magdalinet, Maja Chwalińska i Iga Świątek. Chwalińska już wie, że w drugiej rundzie zmierzy się z Ukrainką Dianą Jastrzębską i zdaniem Mirosława Żukowskiego z Rzeczpospolitej może osiągnąć dobry wynik.
9: jestem pełen nadziei, że jednak no, Finezja i to, co pokazała Chwalińska w Paryżu i już później, między innymi teraz w Singapurze, że to jednak pozwoli jej zostać na dłużej w czołówce. Bo trzeba pamiętać przecież, że ona do przyszłorocznego Roland Garros nie broni prawie żadnych punktów. Wszystko, co wygra, to jej.
8: W Pekinie grają również panowie. Hubert Hurkacz jutro zmierzy się z Amerykaninem Lernerem Tienem, 13. w światowym rankingu. Jeden z najsłynniejszych piłkarskich klubów na świecie, Manchester City, jest winny wszystkich zarzucanych mu naruszeń zasad finansowych, poinformowali przedstawiciele Premier League. Chodzi m.in. o ukrywanie źródeł przychodów czy prawdziwych zarobków zawodników i trenerów w latach 2009-2018. Kibice są zdruzgotani.
10: To wstyd dla piłki nożnej. Piłka to tak wspaniały sport, że nie powinno dochodzić do takich sytuacji, zwłaszcza w Anglii. Anglia to ojczyzna piłki, więc to po prostu niewiarygodne. Wielka szkoda dla tak dobrej drużyny jak Manchester City. Szczerze, nie mogę w to uwierzyć. Myślałem, że sprawa zostanie zamieciona pod dywan, ale sam fakt, że wydali w tej sprawie oświadczenie, jest dość obciążający. Zobaczymy, co się wydarzy. Niektórzy mówią zabrać im punkty. Ja uważam, że powinni ich wyrzucić.
8: Kwestia kary zostanie rozpatrzona przez niezależną komisję. W ciągu ostatnich 15 lat Manchester City zdobył 8 tytułów mistrzowskich. Wygrał także Ligę Mistrzów przed 3 laty. Dawid Kownacki bez klubu. Werder Brema postanowił rozwiązać umowę z 29-latkiem, byłym reprezentantem Polski. Ostatnio napastnik był wypożyczany do Fortuny Düsseldorf i Herty Berlin.
11: Mamy kilka minut po godzinie 21. Przypominam, 30 wrzesień, środa. Ostatni dzień miesiąca. I na dzień dzisiejszy ostatnia wspólna godzina tego wieczoru. Także zarzućmy coś dobrego na antenę.
7: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

Najpotężniejsi ludzie świata zebrali się, by podpisać przełomowy dokument, ale zapomnieli włączyć sprawdzania pisowni. W dekrecie o superinteligencji Trump i Musk podpisali się pod bykiem w samej nazwie Stanów Zjednoczonych. Internauci pękają ze śmiechu, wytykając gigantom, że o ich inteligencji najlepiej świadczy literówka w słowie United. Donald Trump i tak jest zachwycony, bo dekretem zabronił używania słowa sztuczna i nakazał mówić wyłącznie super. No cóż, super.

0: po polsku.
1: No, w irańskim wymiarze sprawiedliwości stabilnie. Wystarczy zaśpiewać piosenkę bez hidżabu, by zarobić chłostę. Sąd uznał internetowy występ za wielkie zagrożenie dla moralności i wulkan rzekomej wulgarności. Wygląda na to, że nic tak nie przeraża tamtejszych urzędników jak młoda dziewczyna śpiewająca o ojczyźnie. I co? W nagrodę za miliony odsłon artystka dostała 74 baty i 2-letni zakaz zbliżania się do mikrofonu. Co mogę powiedzieć? Masakra.

No i mamy to, zbliża się powoli 22, więc na mnie już klasycznie czas. Ja oczywiście życzę wam dobrej nocy, dzięki, że ze mną byliście. Standardowo słyszymy się jutro o tych samych godzinach. Patryk Jaromierski, a to jest Radio Włocławek.

0: polsku.
1: Ej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam w domu jak teraz. To są tacy ludzie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Po serii wycieków danych rząd uspokaja. Dane Polaków nie krążą po sieci. Atak nożem w kokpicie, załoga i pasażerowie obezwładnili pilota. Szwedzkie myśliwce będą patrolować polskie niebo w ramach współpracy NATO. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dane personalne i medyczne z ostatnich wycieków nie są publicznie dostępne i nie są sprzedawane w internecie, zapewnia wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wczoraj firma fakturownia dostarczająca systemy księgowe padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane nawet kilku milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji MyDoktor i Medyk.
2: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK, wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły, po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne, i dzisiaj te dane są zabezpieczone.
1: Mówi minister Krzysztof Gawkowski. Do tej pory nie udało się ustalić, kto stoi za cyberatakami, ani do kogo trafiły dane. Samolot lecący z Dubaju do Tel Awiwu musiał dziś awaryjnie lądować ze względu na incydent w kokpicie. Jak podają izraelskie władze, jeden z pilotów próbował zaatakować drugiego nożem, chcąc przejąć kontrolę nad maszyną. Inni członkowie wraz z pasażerami mieli obezwładnić napastnika i pozwolić na bezpieczne lądowanie na terenie Arabii Saudyjskiej. Mimo że piloci przechodzą liczne testy psychologiczne, nie zawsze jest możliwe zapobieganie takim incydentom, mówi pilot i ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski.
3: Kilka miliardów podróżnych korzysta z samolotów, to oznacza miliony osób zatrudnionych w lotnictwie, no i nie zawsze jesteśmy w stanie w 100% skontrolować absolutnie wszystkich i być świadomi ich intencji w każdym momencie ich życia.
1: Samolotem podróżowało łącznie około 170 osób. Tymczasem szwedzkie myśliwce wracają nad Polskę. Od października samoloty Gripen będą wspierać ochronę wschodniej flanki NATO i polskiego nieba. Decyzja ma związek z powtarzającymi się naruszeniami przestrzeni powietrznej sojuszu. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował Szwecji za wsparcie bezpieczeństwa Polski. Co najmniej 5 osób zginęło po ataku na autobus w Strefie Gazy. Według palestyńskiej obrony cywilnej ponad 20 osób zostało rannych, wśród nich kobiety i dzieci. Autobus miał przewozić cywilów między różnymi częściami Strefy Gazy. Izraelska armia na razie nie skomentowała tych doniesień. Od roku trwa teoretycznie zawieszenie broni, ale według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia w tym czasie Izraelczycy zabili ponad 1400 osób. Jeden z najsłynniejszych piłkarskich klubów na świecie, Manchester City, jest winny wszystkich zarzucanych mu naruszeń zasad finansowych. Poinformowali o tym przedstawiciele Premier League. Chodzi m.in. o ukrywanie źródeł przychodów i prawdziwych zarobków zawodników i trenerów, a chodzi o lata 2009-18. Klubowi grozi kara, włącznie z wyrzuceniem z ligi. Kibice są zdruzgotani.
4: To wstyd dla piłki nożnej. Piłka to tak wspaniały sport, że nie powinno dochodzić do takich sytuacji, zwłaszcza w Anglii. Szczerze, nie mogę w to uwierzyć. Myślałem, że sprawa zostanie zamieciona pod dywan, ale sam fakt, że wydali w tej sprawie oświadczenie, jest dość obciążający. Niektórzy mówią zabrać im punkty. Ja uważam, że powinni ich wyrzucić.
1: Kwestia kary zostanie rozpatrzona przez niezależną komisję. W ciągu ostatnich 15 lat Manchester City zdobył 8 tytułów mistrzowskich, a także wygrał Ligę Mistrzów 3 lata temu.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Przed nami kolejny spokojny, ciepły dzień. Rano lokalnie mogą pojawić się mgły, ale szybko ustąpią i zrobi się słonecznie. Termometry pokażą jutro około 18 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, a na zachodzie Polski do 25 nawet miejscami. I ciśnienie nadal wysokie, właśnie ono zapewnia dobrą pogodę.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To był dzień na 101,4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie w radiowym studiu. Ze mną Paulina Szejlicka, kosmetolog, ProBeauty Clinic. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Paulina, lato się skończyło, wszystko wraz z nim, że tak powiem, zaczyna przybierać takie brzydkie barwy, niebo szare. Nasza cera też szarzeje. Po letniej opaleniźnie już niewiele zostało, no i pokazują się przeróżne mankamenty. I dziś chciałabym powiedzieć, bo taką pierwszym takim problemem, który mi się nasuwa po takim ekspozycji na słońce, są przebarwienia. One wyglądają brzydko.
2: No niestety. Często przychodzą panie i mówią, że Boże, ja się czuję, jakbym była brudna po prostu.
1: Tak.
2: No nie? Więc przebarwienia faktycznie są naszym takim pierwszym objawem lata.
1: Minionego lata.
2: Tak, że dużo korzystałyśmy z tego słońca. Niekoniecznie pamiętałyśmy o fotoprotekcji, no bo tu też wtedy przebarwienia się łatwiej pojawiają. Natomiast na pocieszenie mogę powiedzieć, że tutaj faktycznie mamy rozwiązania, które nam pomagają wyciszyć przebarwienia, rozjaśnić, usunąć i zapomnieć. Mm-hmm. Chociaż to też jest tak, że to, co widzimy na skórze, to jest jedno, to, co się dzieje w środku, to jest drugie i tutaj na fotelu obgadujemy kompleksowo zarówno terapię na przebarwienia, czyli to, jak chcemy je usunąć. Najczęściej robimy je chociażby laserowo. Poprzez działanie laserowe my wyłuszczamy te przebarwienia. Też na pewno dużo zabiegów retinolowych, czyli nałożenie retinolu rozjaśnia, poprawia kondycję skóry też pod kątem wyprysków chociażby, bo wypryski, zaskórniki, nasze niedoskonałości, to jest też kolejna taka zmora.
1: To o tym na końcu chciałam powiedzieć.
2: Gdzieś tam się pojawia. I tutaj faktycznie retinol jest takim zabiegiem, który nam rozwiązuje wszystko po trochu. Natomiast to, co się dzieje w organizmie, no to też jest ważne i tak jakby trzeba obgadać ten temat na fotelu.
1: Krótko mówiąc i podsumowując, przebarwienia nie będą takie straszne, są na nie sposoby i w ProBeauty Clinic takie właśnie sposoby macie na nie.
2: Zdecydowanie, bez problemu sobie z nimi poradzimy.
1: Na przebarwienia jest rada, a co z popękanymi naczynkami, bo to jest kolejna zmora, która no, mocno szpeci naszą twarz.
2: No, naczynka niestety nie lubią słońca i po lecie niestety bardzo nam się tak jakby uwidaczniają. Najczęściej wykonujemy zabiegi laserowe i tak właściwie to nie najczęściej, a tak tylko ten zabieg działa na naczynia, no bo żaden krem, żaden kosmetyk nie jest w stanie tego naczynia nam zamknąć, które już jest widoczne. Natomiast zabieg laserowy, on widzi po prostu naczynie. On działa na chromofor pod tytułem oksyhemoglobina, czyli innymi słowy, widzi czerwony kolor i ten czerwony kolor usuwa. W trakcie zabiegu czujemy takie lekkie ciepło, jakby lekkie ukłucie skóry, natomiast po zabiegu widzimy od razu, że to naczynie nam się wchłonęło. Więc w praktyce wygląda to tak, że nawet po takim jednym zabiegu od 50 do 60% jesteśmy w stanie tych naczynek pozamykać, a też właśnie czasami przychodzi na przykład pani, która ma jedno naczynie, które denerwuje i cały czas je widzi, nie może zakryć pod makijażem. No i faktycznie po takim jednym zabiegu okazuje się, że problem został rozwiązany i żałuję, że tak długo czekała.
1: Czy to jest tak, że na przykład po tym zamknięciu gdzieś pojawia się jakiś strupek, jakiś ślad, czy...
2: Może się, jeżeli... Generalnie jest tak, że w przypadku, kiedy te naczynia są odpowiedniej wielkości, że tak powiem, to laser pochłania w 100% bez pozostawienia żadnej reszty i tak na dobrą sprawę na drugi dzień nie ma śladu. Natomiast w przypadku, kiedy mamy naczynie większe, no to laser pochłania do pewnego stopnia, inaczej mówiąc, uszkadza, natomiast zostawia resztę, czyli naczynko nam może ściemnieć, zsinieć i to się musi nam wchłonąć w przeciągu tygodnia. Czasami pojawia się drobny pęcherzyk, bąbelek, gdzieś tam wtedy nie możemy tego dotykać, ale to ustępuje samoistnie bez pozostawienia śladu.
1: Powiedziałyśmy o przebarwieniach, powiedziałyśmy o napękających naczynkach, no i jeszcze właśnie te niedoskonałości, czyli pojawiające się nie wiadomo skąd pryszcze, mimo że ten okres dojrzewania mamy już dawno za sobą, ciśniemy, próbujemy dusić w domu nijak, tylko to się jeszcze bardziej, że tak powiem, rozsiewa po twarzy.
2: Przyczyną pogorszenia się stanu skóry bardzo często też jest właśnie to lato, czyli korzystamy ze słońca, bardziej się pocimy, używamy bardziej treściwych kosmetyków, czyli filtry, no bo filtry, one mają zadanie chronić naszą skórę, ale niestety konsystencją są takie dość ciężkie. I teraz nasza skóra też jest taką trochę obroną przed słońcem, czyli w momencie, kiedy jest duża ekspozycja, ona próbuje się zabezpieczyć, czyli pogrubia swoją warstwę. No i w takich przypadkach bardzo często później widzimy, że no latem jak słońce jest opalenizna, to nic się tam nie dzieje i wręcz byśmy powiedziały, że jest super, ale jak już nam ta opalenizna schodzi, no to wtedy się okazuje,
1: tak,
2: że
1: tu kropeczka, coś tam.
2: No i wtedy właśnie pojawia się ten problem, kiedy jeszcze tym bardziej to sebum nam się zapycha. No i najczęściej zaczynamy od oczyszczania, czyli musimy tutaj odgruzować skórę, ściągnąć te wszystkie rogowe komórki na skórka, które nam czopują tą warstwę. No i najczęściej takie oczyszczanie wodorowe jest taką doraźną pomocą, że kładziemy się na fotel, a jak wstajemy, to już mówimy, o, jest czysto, czuję się wyczyszczona. Natomiast to, co dalej, zależy od skóry.
1: Powiedzieliśmy o tym, że skutecznie w ProBeauty Clinic pomagacie, jeśli mamy przebarwienia, naczynka rozszerzone i takie niedoskonałości gdzieś skóry, ale powiedz na koniec, jak ważne jest to, co robimy w gabinecie i to, co później, ale i wcześniej robimy w domu.
2: Z pewnością w rzeczywistości jest tak, że to, co robimy w gabinecie, to jest jedna część i to, co robimy w domu, no to jest również bardzo istotna kwestia i tutaj głównie chodzi o to, żeby właśnie zachować taką higienę życia, że w momencie, kiedy chcemy, żeby ta nasza skóra wyglądała na świeżą, zdrową, glow, jak oglądamy w Instagramie te wszystkie rolki, kiedy tamte influencerki mają takie aksamitne twarze, prawda? To nie jest tak, że one sobie zrobią jeden zabieg frakcyjny, jakiś laser albo jakieś tam nakuwanie, czary mary i już. Tu tak jakby składa się właśnie taka regularność, sukcesywność w dążeniu właśnie do osiągnięcia tego efektu i tutaj bardzo często jest tak, że panie do nas przychodzą i mówią, no bo ja bym chciała mieć taki efekt, że mogę chodzić bez makijażu. No i tutaj faktycznie my jesteśmy w stanie to osiągnąć, ale to nie jest tak, że my wykonujemy jeden zabieg i już jest magic, tak? Magia. Tylko po prostu musimy zaplanować taką terapię i to jest jak najbardziej do osiągnięcia. Dodatkowo jeszcze, jak mamy dobrze dobraną pielęgnację, w czym my też również pomagamy, podpowiadamy, co lepiej nakładać, czego lepiej unikać, jakich składników aktywnych, jakie są polecane, jakie raczej niekoniecznie, no to wtedy nabiera nasz zabieg mocy, prawda? No bo tak to jak zrobimy zabieg, ale pójdziemy do domu i nie zmyjemy makijażu, bądź też zmyjemy go mydłem, no to niestety czar pryśnie dość szybko, prawda? Natomiast jeżeli dołożymy jeszcze do tego picie wody, czyli tą higienę życia, o której tutaj wspominałam, w myśl zasady takiej longevity jako długowieczności, no to pijemy wodę, suplementacja, ograniczamy te wolne rodniki, które nam ten proces starzenia namnażają.
1: Czyli tak? Wszystkie używki, krótko mówiąc,
2: czyli
1: prawda?
2: Wszystkie używki, które gdzieś tam no, smakują, ale niekoniecznie dobrze wpływają. Natomiast no, chcemy ten proces starzenia hamować, żeby on wręcz nam zaczął raczkować, a nie galopować z upływem czasu. No to właśnie tą higienę życia gdzieś tam musimy trochę podkręcić. Również aktywnością fizyczną, no bo pamiętajmy też o tym, że nawet najlepsze zabiegi na świecie, pielęgnacja, suplementacja, ale w momencie, kiedy ten tryb siedzący życia jest na co dzień i nie mamy czasu, w cudzysłowie mówiąc, na to, żeby trochę się ruszyć, no to też nam brakuje chociażby endorfin, a to one też nam odpowiadają za dobre samopoczucie. A jak mamy dobre samopoczucie, to od razu na twarzy wyglądamy lepiej po prostu.
1: Czyli krótko mówiąc, ta współpraca między gabinetem, kosmetologiem, a tym, co robimy w domu, jak my same dbamy o to, żeby nam było lepiej i naszej skórze, jest niezbędna w celu osiągnięcia tego pełnego efektu.
2: No, zależy nam na takim holistycznym podejściu po prostu, że to nie jest tak, że chcemy zrobić zabieg, żeby na chwilę ta skóra była wygładzona, tylko my faktycznie chcemy, żeby cały organizm jako całość, żeby głowa miała dobre samopoczucie, skóra miała dobry wygląd i ogólnie, żebyśmy się czuli świetnie.
1: Dziękuję bardzo, Paulina Szejgicka, ProBeauty Clinic była moim i Państwa gościem.
2: Dziękuję.
0: To był dzień na 101,4 FM.

0: jest już niczym.
1: Radio Wrocławek. Po polsku.

0: Rozmowa dnia na 101,4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka, to jest kolejna audycja programu Kultura na Fali. Dziś moim gościem jest pani Agata Kubajka, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Pani Agato, chciałabym porozmawiać, jakie działania są podejmowane w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadle, promujące kulturę naszego regionu.
2: Ja śmiało mogę powiedzieć, że Brześć Kujawski kulturą tradycyjną, kulturą regionalną, folklorem stoi. Działania, jakie podejmujemy, no to przede wszystkim cztery zespoły folklorystyczne działają w Brześciu Kujawskim z ogromną tradycją. Mamy grupę folklorystyczną Dzieci Kujaw, dzieciaczków w wieku od 5 do 8 lat. Mamy grupę młodzieżową, która prezentuje już bardziej zaawansowane tańce kujawskie, a także w zeszłym roku powstałą grupę dorosłych, zespół pieśni i tańca Brześcioki, no i śpiewający zespół seniorski, zespół spod strzechy. Są to grupy, które spotykają się regularnie, które kultywują tradycyjny folklor kujawski, zarówno w gwarze, zarówno w stroju. Dbamy o to, aby strój regionalny był autentyczny, żeby był pięknie skompletowany, żeby był jak najbardziej tradycyjny, zgodny z przekazami etnograficznymi. Również muzyka, również tańce. Mamy wspaniałego choreografa Macieja Mielczarskiego, który pięknie uczy zarówno młodzież, jak i dorosłych tańców kujawskich. Więc tańczymy, pokazujemy, śpiewamy, posługujemy się gwarą kujawską, a również pielęgnujemy tą kulturę ludową w strojach ludowych, które staramy się nosić, gdy tylko nadarzy się ku temu okazja. Takim działaniem na pewno jest też działanie na naszej wystawie multimedialnej Wahadło Czasu. Duża część tej wystawy poświęcona jest etnografii w taki bardzo przystępny, tak jak zresztą cała wystawa, bardzo przystępny, interaktywny sposób pokazywana. Jest część dotycząca kuchni kujawskiej, jest część dotycząca stroju kujawskiego, piękne opowieści o zwyczajach kujawskich, które udało się nagrać zespołowi spod strzech w parku etnograficznym w Kłupce i również one są do obejrzenia i do odsłuchania. Są również quizy z gwary kujawskiej, też zrobione w sposób interaktywny, czyli ta część dotycząca właśnie regionu naszego Kujaw również znajduje się na naszej wystawie multimedialnej Wahadło Czasu. Myślę, że taką dużą promocją Kujaw i dużą promocją folkloru kujawskiego i regionu jest organizowany w Brześciu Kujawskim przez Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło już od 15 lat festiwal folklorystyczny imienia Tadeusza Zielińskiego. Tu warto wspomnieć patrona tego festiwalu, bo tak naprawdę umiłowanie do folkloru Kujaw zawdzięczamy właśnie Tadziowi Zielińskiemu, który bardzo kochał folklor kujawski i on nas uczył tego folkloru, dlatego jego imienia jest festiwal. Festiwal z roku na rok się rozrasta, przyjeżdża coraz więcej zespołów, mamy profesjonalne jury,

0: które również dba o to, aby prezentowany program był zgodny z regionem. Zwraca uwagę na strój, zwraca uwagę na dobór muzyki, na gwarę, czy również kapelę, która przygrywa zespołom pokazującym swoje programy artystyczne. Oczywiście w przyszłym roku już kolejna edycja tego festiwalu, także to też bardzo duża promocja regionalizmu i takim myślę, że też ostatnim działaniem, które podjęliśmy dzięki współpracy z Muzeum imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, jest to odbywający się co 2 lata u nas, będzie w przyszłym roku 3. edycja organizowana przez nas, a w Inowrocławiu od wielu, wielu lat już jest organizowany konkurs dla rękodzielników pochodzących z Kujaw. Rękodzielników, którzy właśnie konkurują w różnych dziedzinach, bo jest i haft kujawski, i koronka, i malarstwo, i nawet poezja kujawska, czy wzornictwo, czy zabawki drewniane, także przepiękne kowalstwo artystyczne, także przepiękne prace wpływają i też profesjonalne jury, etnografowie, też współpracujemy właśnie z Muzeum Etnograficznym we Włocławku, oceniają te prace i co 2 lata właśnie wystawa kończąca, już podsumowująca ten piękny, piękny konkurs zatytułowany Moja Droga Kujawskie Dziedzictwo, wystawa pokonkursowa jest właśnie prezentowana w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło. Też właśnie w ramach Festiwalu Folklorystycznego jest otwarcie tej wystawy i wręczenie nagród. Także to są takie działania, które robimy systematycznie na co dzień, także myślę, że Brześć Kujawski bardzo mocno kojarzy się z folklorem. Dzieci Kujaw to już taka też rozpoznawalna marka. Tańczymy, śpiewamy i Kujawy promujemy szerzej, w szerszym regionie.
1: Kontynuując rozmowę Pani Agato, chciałabym, aby opowiedziała nam Pani, od ilu lat działacie i jakie jest zainteresowanie działalnością właśnie tutaj tego folkloru w Brześciu.
0: W Brześciu zespół Dzieci Kujaw, proszę Państwa, w 2027 roku, czyli w przyszłym roku, będzie obchodził 30-lecie swojej działalności. Gdzieś obok tworzył się też zespół folklorystyczny z Podstrzechy, także od bardzo dawna już kultywujemy ten folklor i naprawdę jest duże zainteresowanie. Mamy duże zainteresowanie i w zespole dziecięcym, i w zespole dorosłym, który powstał, można powiedzieć, rok temu. Myślę, że przez to, że ten folklor pokazujemy w takiej formie bardzo autentycznej, bardzo dbamy o jego czystość, on naprawdę jest piękny, ludziom się podoba i chętnie chcą w nim uczestniczyć.
1: Pani Agato, proszę nam jeszcze opowiedzieć, czy wprowadzacie Państwo jakieś innowacyjne projekty, które łączą nowoczesność z kulturą ludową?
0: Tak, mogę pochwalić się 2 projektami. Pierwszy z nich to Kujawska Noc Świętojańska, Echo Tradycji w Słowie, realizowana w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności. Ten projekt realizowany przez Instytut Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej i był to projekt, który polegał na zrealizowaniu takiego widowiska w Gwarze Kujawskiej, Noc Świętojańska. To widowisko zaprezentowaliśmy w czerwcu nad Zgłowiączką, ale powstał z tego widowiska film, który będzie prezentowany na naszej stronie internetowej, więc jest to taka, można powiedzieć, innowacja. Oraz w ramach tego projektu nagramy 4 teledyski do tradycyjnych pieśni kujawskich, również zrobionych w nowoczesnych aranżacjach, więc będzie to taka właśnie nowoczesna forma prezentacji folkloru i te teledyski będą również zamieszczone na naszej stronie internetowej. A drugi projekt to współpraca ze Stowarzyszeniem Edukacyjno-Teatralnym Teatr Nasz. Projekt nazywał się Nasze Tradycje ku Kujawom i w ramach tego projektu powstała platforma edukacyjna internetowa, na której znajduje się mnóstwo rzeczy związanych z Kujawami, czyli zarówno o gwarze, gry, scenariusze dla nauczycieli, prowadzenia lekcji, filmiki instruktażowe, jak robić kwiaty z bibuły, jak pleść wieńce dożynkowe i również film zrealizowanego przez nas musicalu dotyczącego regionu Kujaw, zatytułowanego Tak to u nas jest i właśnie ten film to też taka nowoczesna forma ukazania tradycji kujawskich, które są cały czas kultywowane w Brześciu Kujawskim.
1: Niesamowite połączenie. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim gościem była dziś pani Agata Kubajka, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. A to była kolejna audycja programu Kultura na Fali. Sylwia Szarecka, dziękuję i do usłyszenia.
2: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
3: Włocławek, dla Was, po polsku na 101 i 4 FM.

1993 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym sen.

sia scelto. A fringe pachnie mokrym sen. La la la la, jest nie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. Windzie pachnie.

dzień sierpnia rozstawia się.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

0: patrzę w lustro, w którym nie odbijam się.
1: Jest mnie za mało na lustra.
0: Idę przez osiedle jak przez tren.

0: WPP na 101,4 FM.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie